0: El Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM.
1: 98
0: FM. 98 FM.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekam aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie. Prokuratura składa zażalenie na decyzję sądu w sprawie odroczenia wyroku.
2: Sąd oparł się na opinii biegłego, która w ocenie prokuratury była niejasna.
1: Trzynastka wraca na Aleję Śmigłego Rydza i pojedzie na Teofilów.
3: Tramwaj pojedzie ulicą Niższą, następnie Aleją Rydza Śmigłego.
1: Kolejny parking w centrum miasta z uwagami od łódzkich kierowców.
4: Nawierzchnia to jest tragedia, roboty budowlane się toczą od kiedy tu przyjeżdżam.
1: Wakacyjna modernizacja szkół i przedszkoli.
5: To oczywiście remonty sal, gimnastyki, boisk, dachy.
1: Policjanci kierowali ruchem, kierowcy mówią, że może niekoniecznie.
6: Może będzie więcej patroli na drogach, a nie kierować ruchem.
1: Warzywa i owoce od rolnika prosto do łódzkich żłobków.
7: Ten program musi być zaadresowany do minimum 3 żłobków.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazer. Zapraszam.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu i składa zażalenie. Chodzi o odroczenie odbycia kary dla Agnieszki Z., która została skazana na 5 lat więzienia. Auto kierowane przez 22-letnią studentkę zderzyło się czołowo z dwoma motocyklami. Zginęły 3 osoby.
2: Sąd przy odroczeniu oparł się na opinii biegłego, która w ocenie prokuratury była niejasna i wewnętrznie sprzeczna. Ponadto prokurator wniósł o przeprowadzenie szeregu dowodów, a w dalszej kolejności zmianę postanowienia i nieodraczanie kary pozbawienia wolności.
1: Mówi Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Do tragicznego wypadku doszło 8 maja 2021 roku na ulicy 11 listopada w Aleksandrowie Łódzkim. Z ustaleń prokuratury wynika, że łodzianka, wyprzedzając inny pojazd, zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z dwoma motocyklami. Na miejscu śmierć poniosło 2 mężczyzn, a w szpitalu zmarła także kobieta, pasażerka jednego z motocykli.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Tramwaje wracają na Aleję Rydza Śmigłego w Łodzi. Po zakończeniu prac i odbiorach technicznych ruch tramwajowy ma zostać wznowiony w połowie lipca. Na trasę wróci linia numer 13, która ponownie połączy południowo-wschodnią część miasta z Teofilowem.
2: Tramwaj pojedzie ulicą Niższą, następnie Aleją Rydza Śmigłego, dalej skręci w Aleję Piłsudskiego, Aleję Mickiewicza do Alei Kościuszki, następnie ulicą Zachodnią do Limanowskiego, dalej Aleksandrowską na Teofil.
1: Mówi Grzegorz z Łódzkich Inwestycji. Wykonawca kończy obecnie prace związane m.in. z zagospodarowaniem zieleni, montażem ławek i koszy na śmieci oraz procedurami odbiorowymi prowadzonymi przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
3: To była pełna kompleksowa przebudowa pasa drogowego, ukierunkowana w szczególności tutaj na układy torowe. Mamy nowe konstrukcje pod jezdnie, przebudowane sieci, wykonane nowe sygnalizacje na samym rondzie, drogi rowerowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, jazdy przez skrzyżowania.
1: Dodaje Marcin Deguda z miejskiej spółki. Uruchomienie ruchu planowane jest na 11-12 lipca. Wartość inwestycji to 85 milionów złotych, z czego 56 milionów pochodziło ze środków unijnych. To jednak nie koniec tramwajowych remontów w tej części Łodzi. Trwają właśnie prace przy budowie nowego odcinka torowiska w ulicy Broniewskiego w kierunku ronda Insurekcji Kościuszkowskiej.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Coraz więcej parkingów w centrum Łodzi działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Miasto rozwija sieć automatycznych postojów, które powstały m.in. na Rewolucji, Fabrycznej i Targowej. Najnowszy obiekt to Plac Zwycięstwa. Parkowanie tutaj kosztuje tyle samo, co w strefie B płatnego postoju. Różnica polega na tym, że opłaty pobierane są przez całą dobę, również w weekendy i święta.
3: Co do zasady, parkując auto na jednym z takich parkingów miejskich, przejeżdżamy przez szlaban, przy którym skanowana jest nasza rejestracja. Następnie, po zakończonym parkowaniu, opłacamy postój w kasie biletowej.
2: Mówi Wiktor Stańczyk z zarządu Drugi Transportu. Mimo dogodnej lokalizacji w pobliżu wodnego rynku, supermarketu i kompleksów biurowych, zainteresowanie nowym parkingiem na razie jest niewielkie.
4: Nawierzchnia to jest tragedia. Roboty budowlane się toczą od kiedy tu przyjeżdżam i nic się nie poprawia.
5: Zawsze może być lepiej, no. Da się przejechać, ale przyzwyczailiśmy się w Polsce do wyższych standardów.
2: Mimo tych negatywnych głosów, miasto zapowiada, że to dopiero początek budowy nowoczesnego systemu parkingowego w centrum Łodzi.
6: Radio. Warto wiedzieć.

0: Bliżej ciebie.
1: Łódź wykorzysta wakacje na modernizację szkół i przedszkoli. W czasie letniej przerwy remonty przejdzie łącznie 48 placówek edukacyjnych. Miasto przeznaczy na ten cel 14 600 000 zł, z czego ponad 3 400 000 pochodzi z budżetu obywatelskiego. Jak poinformowała wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka, prace obejmą 27 szkół podstawowych, 14 placówek ponadpodstawowych oraz 7 przedszkoli.
2: Aż 7 pionów żywienia idzie do remontów. Inne zakresy to oczywiście remonty sal gimnastycznych, boisk, dachy, stolarka drzwiowa, okienna, sale lekcyjne, więc ten zakres jest bardzo różny.
1: Prace remontowe rozpoczną się na początku lipca. Miasto liczy, że większość inwestycji uda się zakończyć jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Remonty są konieczne nie tylko ze względu na stan techniczny budynków, ale także po to, by zapewnić uczniom i pracownikom bardziej komfortowe warunki nauki i pracy.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Na terenie województwa łódzkiego trwa ogólnopolski konkurs Policjant Ruchu Drogowego. Dzisiaj funkcjonariusze z całej Polski kierowali ruchem na jednym z łódzkich skrzyżowań. Takie zadanie to nie tylko stres dla policjantów, ale również dla kierowców, mówi Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i dodaje, że zmotoryzowani, widząc stróżów prawa na środku skrzyżowania, panikują i zachowują się nerwowo, a wystarczy tylko obserwować i wykonywać polecenia.
2: Gdy policjant stoi bokiem do naszego kierunku jazdy, to taką postawę można przyrównać do światła zielonego. Można wówczas wjechać na skrzyżowanie. Gdy policjant stoi przodem, tyłem lub bokiem do naszego kierunku jazdy z podniesioną ręką, to taką postawę można przywyrównać do światła żółtego. Nie można wjechać na skrzyżowanie, a pojazdy, które wjechały, muszą skrzyżowanie opuścić.
1: Jednak łódzcy kierowcy zapewniają, że wiedzą, jak się zachować, kiedy na skrzyżowaniu jest mundurowy, ale nie są zgodni, czy taki sposób kierowania ruchem powinien odbywać się częściej.
3: Powinni tam kierować ruchem, gdzie tworzą się bardzo duże korki, szczególnie w jakichś nietypowych sytuacjach, żeby po prostu usprawnić ten ruch.
4: Sygnalizacje świetne, myślę, że w zupełności wystarczają. Policja chyba niech może będzie więcej patroli na drogach, a nie kierować ruchem.
1: W ogólnopolskim konkursie kierowania ruchem uczestniczyło 34 policjantów z 17 garnizonów z całej Polski.
5: El Radio. Warto wiedzieć.

0: ciebie, bliżej ciebie.
1: Świeże owoce i warzywa prosto od rolnika trafią do żłobków w województwie łódzkim. Ma się tak stać dzięki rozwiązaniom przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację programu rząd przeznaczył prawie 3 miliony złotych. W Łódzkiem zaangażowane w jego realizację będą fundacje i stowarzyszenia posiadające doświadczenie we współpracy z samorządami i placówkami opiekuńczymi.
2: Ten program musi być zaadresowany do minimum 3 podmiotów, a więc do 3 żłobków, w tym obowiązkowo jeden musi być publiczny, a jeden musi być niepubliczny. Są to pewne kryteria, które stowarzyszenia, które będą chciały to realizować, spełnić muszą.
1: Mówi wicewojewoda Marek Mazur. Projekt przewiduje również szkolenia dla rodziców i opiekunów oraz przygotowanie specjalnych jadłospisów opartych na lokalnych produktach. Jeśli się sprawdzi, już w przyszłym roku może zostać rozszerzony na większą liczbę żłobków.
3: El Radio.

0: póki co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: El Radio.
2: El Radio. El Radio. 98 FM.
1: 98 FM.

0: Politechnika Łódzka nawiązała współpracę z kolejną firmą. Tym razem jest to francuski motoryzacyjny gigant, którego produkty znajdują zastosowanie w co trzecim samochodzie na świecie. Faurecia Automotive dostarcza rozwiązania w zakresie kontroli emisji spalin, oprogramowania, a także foteli samochodowych i elementów wyposażenia wnętrza pojazdów. Współpraca z tą firmą to ogromna szansa dla badaczy Politechniki Łódzkiej, ale także dla jej studentów, podkreśla rzecznik uczelni Robert Szczerbaniak.
1: W produkcji motoryzacyjnej coraz większą rolę odgrywa właśnie sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe oraz autonomia procesów montażu. Eksperci będą opracowywać rozwiązania w tej dziedzinie dla globalnego koncernu, który na świecie zatrudnia około 150 tysięcy pracowników, a w Polsce ma 9 oddziałów.
0: Badania będą prowadzone na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.
2: L Radio. Warto wiedzieć.

0: Prokuratura składa zażalenie na decyzję sądu w sprawie odroczenia wyroku.
1: Sąd oparł się na opinii biegłego, która w ocenie prokuratury była niejasna.
0: Trzynastka wraca na Aleję Śmigłego Rydza i pojedzie na Teofilów.
2: Tramwaj pojedzie ulicą Niższą, następnie Aleją Rydza Śmigłego.
0: Kolejny parking w centrum miasta z uwagami od łódzkich kierowców.
3: Na Wierzchnia to jest tragedia, roboty budowlane się toczą od kiedy tu przyjeżdżam.
0: Wakacyjna modernizacja szkół i przedszkoli.
4: To oczywiście remonty sal, gimnastycznych, boisk, dachy.
0: Policjanci kierowali ruchem, kierowcy mówią, że może niekoniecznie.
5: Może będzie więcej patroli na drogach, a nie kierować ruchem.
0: Warzywa i owoce od rolnika prosto do łódzkich żłobków.
6: Ten program musi być zaadresowany do minimum 3 żłobków.
0: To był Dzień z Bliska.
7: El Radio. Warto wiedzieć.

0: El Radio 98 FM. Piotrek Rogusz, dzień dobry. Za chwilę minie godzina 6, a przed nami serwis informacyjny. Zapraszam.
1: Afera w warszawskim szpitalu będzie wyjaśniona, zapewnia premier. Tragiczny w skutkach wstrząs w kopalni w Bytomiu. Zbliża się fala upałów i szykują się do nich polskie miasta.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Paulina Nawrocka. To musi być wyjaśnione do spodu, tak premier Donald Tusk komentuje aferę w szpitalu południowym w Warszawie. W tym najnowsze informacje o tak zwanym saloniku VIP i przyjmowaniu poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Koordynatorem tamtejszego SOR-u był lekarz bez specjalizacji i zarazem radny do tej pory z Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Premier Donald Tusk zaznaczył, że nie wie na razie, kto korzystał z saloniku VIP.
3: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzje personalne.
1: Kacprzyk, od którego zarobków zaczęła się cała afera, został zwolniony z pracy w szpitalu południowym. Nie żyje górnik poszkodowany po silnym wstrząsie w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. Do podziemnego wstrząsu doszło wczoraj. W zagrożonym rejonie było 9 górników, 8 z nich wycofało się o własnych siłach. Jeden pozostał w wyrobisku i nie było z nim kontaktu. Wieczorem, gdy spadło zagrożenie kolejnymi wstrząsami, ratownicy rozpoczęli poszukiwania i odnaleźli górnika. Lekarz stwierdził jego zgon. Ministrowie obrony polskiej i Niemiec podpisali umowę o współpracy w dziedzinie obronności, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku, nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie. Otwiera nowe możliwości w sprawie mobilności militarnej oraz rozwoju infrastruktury.
1: A to już niemiecki minister Boris Pistorius.
5: Jesteśmy bardzo zainteresowani poszerzeniem współpracy z Polską w kwestii przemysłu zbrojeniowego. Leży to w naszym interesie.
1: Umowę podpisano na przypadające akurat 35-lecie traktatu o dobrym sąsiedztwie Polski i Niemiec. A urzędnicy Donalda Trumpa przedstawili pełny tekst wstępnego porozumienia z Iranem. Ma 14 punktów, wśród nich neutralizacja irańskich zapasów uranu oraz brak opłat za przepływ przez ciśninę Ormus. Jednocześnie umowa dopuszcza możliwość opłat za tranzyt w przyszłości. Kurtyny wodne, wodne place zabaw, fontanny i kąpieliska. Wiele polskich miast przygotowuje się na weekendowe upały. Katowice pamiętają też o zwierzętach.
6: Przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby ta woda w miskach była w miarę chłodna.
1: Mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu. Już dziś na południu może być 30 stopni, upalny ma być cały weekend. I jeszcze Mundial. To spotkanie było jednym z najbardziej wyczekiwanych hitów pierwszej serii gier i piłkarze nie zawiedli. Anglia pokonała Chorwację 4-2 po emocjonującym spotkaniu. W drugim meczu Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflacka 52.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: A dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające w ciągu dnia do dużego. Temperatura maksymalna 23 stopnie. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby, zachodni.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflacka 52.
9: El Radio.
10: El Radio.
0: Czwartek, 18 czerwca. Świętują dzisiaj Elżbieta, Marek, Amanda, Emil, Maryna, Paula, Efrem, Leoncjusz i Amandy. Amandy przez dy na końcu, nie Amand. Nietypowe święta, jakie mamy, to Międzynarodowy Dzień Sushi i jest to pomysł na przekąskę w pracy. Mamy Dzień Zrównoważonej Gastronomii, a także ważne, Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Rozpoczynamy. Miłego dnia. Zaczynamy od dobrej muzyki.
9: El Radio.
10: El Radio.
9: 98 FM.
10: 98 FM.

El Radio 98 FM. Za chwilę sprawdzimy, czy są już korki na łódzkich drogach, a potem będziemy mówić o pierwszym święcie, czyli Międzynarodowym Dniu Sushi.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Na łódzkich drogach jeszcze wielkich korków nie ma, ale są roboty drogowe. Przypominamy, rondo lotników lwowskich, hipoteczna srebrna i kościuszki struga. To takie większe utrudnienia. Oczywiście także Plac Wolności. A co? No i przypominamy, że na Alei Włókniarzy, na estakadzie wokół, w zasadzie estakady, już krążą drogowcy i tam coś knują. Oprócz tego remonty na 1 maja Broniewskiego, Biegańskiego, Biegunowej, Dąbrowskiego, Dibuła, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Górniczej, Kaczyńcowej, Kolumny, Kościuszki, Kniaziewicza, na Męczyckiej, też na Łuczniczej, Łyżwiarskiej, na Maratońskiej, Marysińskiej, na Okulnej, Ozorkowskiej, Pabieńskiej, na Polarnej, Rolniczej, na Rydza Śmigłego, na Żgowskiej, na Sienkiewicza, na Stefana, na Szklanej, Tkackiej, Wielkopolskiej, Wigury, Wioślarskiej i na Zakładowej. Ja już wiem, znalazłem klucz. To było alfabetycznie. Do każdej litery w alfabecie przyporządkowali jakiś remont. To tak to sobie wymyślili.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Zachęcenie ludzi na całym świecie do odkrywania bogactwa smaków oraz tradycji kuchni japońskiej. I teraz uwaga, choć sushi kojarzymy z Japonią, to pierwsze formy powstały ponad 1000 lat temu w Azji Południowo-Wschodniej jako metoda konserwowania ryb w fermentowanym ryżu. No i teraz wszystko jest jasne, ale to jeszcze nie wszystkie ciekawostki. Jeszcze będzie kilka fajnych opowieści, ale o tym za chwilę.
1: El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: El Radio 98 FM. Zbliża się 6:30. Przed nami serwis informacyjny. Zapraszam.
1: El Radio. Bliżej Ciebie.
2: Najpierw było rozczarowanie, wreszcie nad Łodzią przeleciały myśliwce F-35. Huk silników było słychać w wielu częściach miasta. To właśnie samoloty, których przelot nad Łodzią kilka dni temu szumnie zapowiadał wiceminister obrony Cezary Tomczyk i inni politycy. Wtedy wielu mieszkańców wypatrywało maszyn na niebie, ale samoloty ostatecznie obrały inną trasę i nad miastem się nie pojawiły. Myśliwce faktycznie przeleciały nad Łodzią, choć tym razem obyło się bez głośnych zapowiedzi. Efekt? Niewielka część mieszkańców zobaczyła widowisko na własne oczy, a część dowiedziała się o nim dopiero wtedy, gdy nad miastem rozległ się potężny huk. Coraz bliżej powrotu tramwajów na aleję Rydza Śmigłego. Po blisko 2 latach remontu pasażerowie mają ponownie skorzystać z tej trasy już w połowie lipca. Wróci m.in. linia 13, która ponownie połączy południowo-wschodnią część Łodzi z Teofilowem.
3: Tramwaj pojedzie ulicą Niższą, następnie aleją Rydza Śmigłego, dalej skręci w aleję Piłsudskiego, aleję Mickiewicza do alei Kościuszki, następnie ulicą Zachodnią do Limanowskiego, dalej Aleksandrowską.
2: Mówi Grzegorz Nita z Łódzkich Inwestycji. Na placu budowy trwają ostatnie prace wykończeniowe. Wykonawca montuje ławki i kosze.
4: To była pełna kompleksowa przebudowa. Drogi rowerowe, chodniki, przejazdy przez skrzyżowania.
2: Wyjaśnia Marcin Dyguda z miejskiej spółki. Pierwszy tramwaj przejedzie aleją Rydza Śmigłego już 11 lub 12 lipca. Powrót 13 nie kończy jednak tramwajowej rewolucji. Trwają prace przy budowie nowego odcinka torowiska w ulicy Broniewskiego. Piłkarz Widzewa zatrzymał Cristiano Ronaldo na mundialu. Steve Capuadi był jednym z bohaterów sensacyjnego remisu Demokratycznej Republiki Konga z Portugalią. Obrońca łódzkiego klubu wyszedł w podstawowym składzie i przez cały mecz pilnował jednej z największych gwiazd światowego futbolu. Cristiano Ronaldo nie wpisał się na listę strzelców, a faworyzowani Portugalczycy stracili punkty już w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata. Dla Capuadiego to wyjątkowy turniej. Stoper Widzewa jest pierwszym piłkarzem łódzkiego klubu od 24 lat, który występuje na mundialu. Przed turniejem było wiadomo, że może zmierzyć się z Ronaldo. Teraz nie tylko zagrał przeciwko legendzie futbolu, ale też pomógł zatrzymać Portugalię. Ostatnim widzewiakiem, który zagrał na Mistrzostwach Świata, był Arkadiusz Bąk. Pomocnik reprezentacji Polski wystąpił w przegranym meczu przeciwko Portugalii.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj rano, zachmurzenie małe, ale później umiarkowane, a nawet wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 23 stopnie, ciśnienie wysokie, wiatr słaby, zachodni.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

Radio 98 FM. No, w mieście powolutku już się robią korki, to za chwilę wyjeżdżamy na Łódzkie ulice, a potem kończymy temat sushi, bo dziś jest święto tej potrawy.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Na nełudzkich ulicach już powoli są utrudnienia obywatelskie, od Maratońskiej tam coraz więcej samochodów, także na Piłsudskiego od Targowej przybyło, a od Włókniarzy przy Obywatelskiej też już robi się ciasno. Podobnie jest na Krzemienieckiej od Redkińskiej w stronę Dworca Kaliskiego i dalej Bandurskiego, także potrzeba sporo cierpliwości. Aleksandrowska w kierunku Włókniarzy, także jedziemy wolniej. Ja nie wymieniłem, jakie jeszcze będą remontowane drogi gruntowe, a to też warto powiedzieć: Wróblewskiego od Politechniki do Jana Pawła, Łagiewnicy, Pojezierska, Kolumny, Wigury, Północna czy Franciszkańska. Tu wszędzie pojawią się nowe asfaltowe jezdnie.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: to kontynuujemy temat sushi, bo dzisiaj jest święto tej fantastycznej potrawy, czyli mamy Międzynarodowy Dzień Sushi. No to jeszcze kilka ciekawostek. W japońskich restauracjach jedzenie niektórych rodzajów sushi bezpośrednio dłońmi jest w pełni akceptowalne, a nawet naturalne. Ten ostry zielony chrzan, serwowany w większości lokali, to jest tańszy zamiennik. Prawdziwe tarte wasabi jest bardzo rzadkie, niezwykle drogie i ma łagodniejszy, bardziej ziołowy smak. No i jeszcze warto wiedzieć, że dobrze skomponowane sushi zawiera kwasy tłuszczowe omega-3 z ryb, białko oraz cenne minerały ukryte w glonach. To dzisiaj są dwa sposoby świętowania. Albo idziemy na sushi, albo kręcimy je sami w domu. I tu będziemy się dobrze bawić. Smacznego!
1: L-Radio. L-Radio. 90,8 FM. 90,8 FM. I've been watching you. You've been hurting too. You give all your

0: El Radio 98 FM. Za chwilę minie godzina 7. Zapraszam na serwis informacyjny.
1: Reklama. Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
3: Koniec z obniżoną akcyzą, ale ceny paliw stabilne. W Sejmie gorące dyskusje o zarobkach lekarzy i długoterminowe prognozy. Tegoroczne lato ma być burzowe i suche.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Paulina Nawrocka, zapraszam. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr benzyny 95 może dziś kosztować nie więcej niż 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. I z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. Oto czy i kiedy na stacjach ceny pójdą w górę, dopytywał Bartosz Kądziołka.
5: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
5: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
6: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
5: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30.
3: Sejm pracuje w ekspresowym tempie nad przyjętym wczoraj przez rząd projektem ustawy, która umożliwia zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Liderzy koalicji rządzącej idą krok dalej, chcą ograniczyć wysokość ich wynagrodzeń. Szef PSL-u, wicepremier, minister obrony, ale z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz zauważa, że problem nie jest nowy i trzeba go jakoś rozwiązać.
7: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%. Uważam, że to powinno być zmienione.
3: Za limitami zarobków w ochronie zdrowia opowiada się również szef Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, jest też zwolennikiem zakazu łączenia praktyki prywatnej z publiczną oraz egzekwowania ewidencji czasu pracy lekarzy. Premier leci dziś do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej. Europejscy liderzy mają się zająć m.in. kwestią liczby darmowych uprawnień w systemie ETS. Na marginesie szczytu szef rządu ma też rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tegoroczne lato ma być cieplejsze od średniej wieloletniej, dynamiczne z przeplataniem się okresów gorących, burzowych i chwilowo chłodniejszych, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pojawią się gwałtowne zjawiska atmosferyczne i temperatury powyżej normy. Będzie też bardziej sucho niż w poprzednich latach, a od jutra czekają nas upały. Zaginiony pierścień króla Zygmunta Starego wrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec zagrabione podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu królewskiej błyskotki pomogło laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Orzeński.
8: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też dostrzegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
3: Oprócz pierścienia do Polski wrócił także fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudemater Polonia.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflancka 52.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Pogoda powoli będzie się zmieniać. Od słonecznego dnia przejdziemy do dużego zachmurzenia. Temperatura maksymalna 23 stopnie, ciśnienie wysokie, wiatr słaby, zachodni.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: El Radio. El Radio.
0: Czwartek, 18 czerwca. Piotr Grogusz, dzień dobry. Imieniny obchodzą dzisiaj Elżbieta, Marek, Amanda, Emil, Maryna, Paula, Efrem, Leoncjusz i Amand. Wszystkiego dobrego. Nietypowe święta, z których możemy skorzystać, brać przykład, a nawet uczcić, to Międzynarodowy Dzień Sushi, Dzień Zrównoważonej Gastronomii, a także Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Będziemy za chwilę o tym wszystkim mówić.
1: El Radio.
11: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
11: 90 i 8 FM.

El Radio 98 FM. Za chwileczkę sprawdzamy, jak się czują zmotoryzowani na łódzkich ulicach, a potem pomówimy o Dniu Zrównoważonej Gastronomii.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: No i jak tam w tych koreczkach pojeździłoby się, co? Nacisnęłoby się pedał gazu i chociaż żeby 50 na godzinę pojechać. O, nie da rady, nie da rady. Czechosłowacka przy rondzie Grębach spowolnienie. Niciarniana w kierunku Piłsudskiego też spowolnienie. I na Piłsudskiego odwodnej w kierunku Rydza też jest taki niewielki, ale jednak korek. Przędzalniana od Fabrycznej do Piłsudskiego też wszystko wolno się porusza. Pawianicka przy rondzie Lotników w dwóch kierunkach spowolnienia i tam roboty i w ogóle wszystko naraz. Źródłowa w kierunku Ronda Solidarności też stoimy i Brzezińska przy Listopadowej też wolno i Kopcińskiego na całej długości, w zasadzie w obu kierunkach to są spowolnienia. Broniewskiego między Rondem Insurekcji Jażgowską też potrzeba dużo cierpliwości. Dobrze, że dzisiaj jest ciepło, można sobie otworzyć okno i można sobie posłuchać śpiewu ptaków. A nie, bo wy w korkach stoicie, to nie.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: wartości odgrywają w ochronie planety i wspieraniu lokalnych społeczności. Koncepcja zrównoważonej gastronomii skupia się wokół sztuki kulinarnej, która bierze pod uwagę pochodzenie składników, sposób uprawy żywności oraz jej drogę na nasze talerze. Kluczowe założenia to m.in. promowanie tradycyjnych upraw i naturalnych metod hodowli, a także skracanie łańcuchów dostaw poprzez wybór produktów sezonowych i lokalnych, zamiast transportowanych z odległych zakątków świata. Współczesne restauracje coraz częściej wdrażają tę ideę na co dzień, wykorzystując nowoczesne narzędzia i ekologiczne podejście.
1: El Radio. 90,8 FM.

0: El Radio 98 FM. Już 7:30. Zapraszam na serwis informacyjny.
1: Reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun AT Moto Łódź. Ulica Strykowska 131.
3: Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
1: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
4: Groźny wypadek na Widzewie. Motocyklista trafił do szpitala po zderzeniu z dwoma samochodami osobowymi.
5: Kierujący motocyklem mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków, w jakich ruch się odbywał. Utracił on panowanie nad pojazdem i doprowadził do zderzenia.
4: Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny wypadku, dodaje młodsza aspirant Izabela Wypychowska. Prokuratura chce, by skazana za spowodowanie tragicznego wypadku w Aleksandrowie Łódzkim jak najszybciej trafiła do więzienia. Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu o odroczeniu wykonania kary dla Agnieszki Z. i złożyli zażalenie. 22-latka została prawomocnie skazana na 5 lat więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 3 osoby.
6: Sąd przy odroczeniu oparł się na opinii biegłego, która w ocenie prokuratury była niejasna i wewnętrznie sprzeczna. Ponadto prokurator wniósł o przeprowadzenie szeregu dowodów, a w dalszej kolejności zmianę postanowienia i nieodraczanie kary pozbawienia wolności.
4: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Do tragedii doszło 5 lat temu. Według ustaleń śledczych kierująca samochodem podczas wyprzedzania zjechała na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzyła się z dwoma motocyklami. Na miejscu zginęło dwóch motocyklistów. Trzecia ofiara, pasażerka jednego z jednośladów, zmarła później w szpitalu. Kilkanaście tysięcy fanów bawiło się na koncercie amerykańskiej grupy Kings of Leon, a już jutro Atlas Arena zmieni się w stolicę Eurodance'u. Zespół Kings of Leon po raz pierwszy wystąpił w Łodzi. Atlas Arena była bliska kompletu, a publiczność usłyszała największe hity grupy, w tym Sex on Fire i Use Somebody. W piątek wieczorem przed łódzką publicznością wystąpi legenda Eurodance'u, DJ Bobo. W programie nie zabraknie takich przebojów jak Everybody, Freedom czy Chihuahua, które przed laty podbijały dyskoteki w całej Europie.
7: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
8: Bartłomiej Miłuszczak, zapraszam na informacje sportowe. Steve Capuadio, obrońca łódzkiego Widzewa, rozegrał cały mecz Mistrzostw Świata, a jego drużyna Demokratyczna Republika Konga zremisowała 1-1 z Portugalią. Capuadio popełnił w tym meczu jeden dość poważny błąd, kiedy zaspał przy akcji ofensywnej Portugalczyków, ale nie było żadnych konsekwencji, ponieważ Cristiano Ronaldo nie trafił w bramkę. Przy golu dla Portugalii pomyłka innego obrońcy z drużyny, Lampartów. Urodzony pod Paryżem defensor Widzewa jest pierwszym widzewiakiem od 40 lat, który zagrał w meczu mundialu. Turecka Gazeta Arena podaje, że Samsunspor negocjuje z Widzewem pozyskanie Mariusza Fornalczyka. To informacja, która może zaniepokoić fanów drużyny Zalei Piłsudskiego. Polski skrzydłowy, mimo że długo się rozkręcał i dopiero w końcówce sezonu trafił po raz pierwszy do bramki, jest ulubieńcem trybun i wielu kibiców nie wyobraża sobie Widzewa w przyszłym sezonie bez niego. Bartosz Farbiszewski wzmocni obronę łódzkiego klubu sportowego. 23-letni stoper występował ostatnio w Pogoni Grodzisk Mazowiecki, a wcześniej w Brugbet Termalice Nieciecza i Polonii Bytom. Doświadczona rozgrywająca Anna Pawłowska dołącza do Widzewa, 30-letnia koszykarka, która ma za sobą występy w reprezentacji Polski, zarówno w odmianie 3x3, jak i 5x5, grała ostatnio w VBW Gdynia. Żużlowcy Orła Łódź będą rywalizować w Pile z Polonią w meczu Metalkasy drugiej Ekstraligi. Dodatkowe emocje towarzyszą temu meczowi, ponieważ Polonia w Łodzi przegrała różnicą 2 punktów, ale odwołała się od decyzji, żądając weryfikacji wyniku na remis. W pierwszej instancji przegrała, ale wykorzystuje dalsze ścieżki. Łódzcy żużlowcy myślą jednak tylko o tym, co na torze.
9: W trzeci mecz z rzędu, fajnie, bo w takim rytmie dobrze się jeździ, dobrze się startuje. No i na pewno jedziemy do Piły po wygraniu.
8: mówił Szymon Schlauderbach. Wygrana da Orłowi 3 punkty, 2 za zwycięstwo i bonus za lepszy bilans w 2 meczu. Start zawodów o 18.
7: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
10: El Radio. Warto wiedzieć.

0: No to już najwyższy czas, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja na łódzkich ulicach i pozdrowić łódzkich kierowców, a potem pomówimy o Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Temat niezwykle ważny.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: I już na łódzkich ulicach mamy korki, Konstantynowska od Krzemienieckiej w stronę centrum, tutaj poważne spowolnienia, Niciarniana od Piłsudskiego i w drugą stronę także są korki, codziennie tam są. Jeśli mówimy o korkach codziennie, to też trzeba wspomnieć o Bandurskiego w stronę Dworca Kaliskiego. W ogóle tak zataczając wielkie koło przy Kaliskim, to tam są korki. A i jeszcze Włókniarze, już się tam kręcą drogowcy, już coś majstrują i za chwileczkę przy Estakadzie i na Estakadzie, oj, będzie poważny i długi remont. Limanowskiego od Grudziąckiej w stronę Włókniarzy też ciasno, Włókniarzy od Pojezierskiej również spowolnienia szerokiej drogi.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Pierwsze oficjalne obchody odbyły się w 2022 roku. Celem jest zwrócenie uwagi świata na niszczycielski wpływ hejtu i dezinformacji oraz zmobilizowanie społeczeństw do aktywnego reagowania na przejawy nienawiści w przestrzeni publicznej, a przede wszystkim w internecie. Mowa nienawiści uderza najczęściej w mniejszości narodowe, etniczne, religijne, osoby o odmiennej orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. Z policyjnych analiz opublikowanych na portalu polskiej policji wynika, że niekontrolowany hejt prowadzi u ofiar do głębokiej izolacji społecznej, depresji, stanów lękowych, a w skrajnych przypadkach nawet do prób samobójczych. Zwalczanie mowy nienawiści wymaga zaangażowania na każdym szczeblu, od edukacji domowej po odpowiednie regulacje prawne. Inaczej mówiąc, zanim skomentujesz coś w sieci, zastanów się, czy twój wpis nie rani odbiorcy. Poza tym zgłaszajmy nienawistne komentarze administratorom platform społecznościowych albo organom ścigania.
1: El Radio. 90 i 8 FM.

0: Radio 98 FM. Już za kilka sekund minie godzina 8. Przed nami kolejny serwis informacyjny.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień, pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. AT Moto, Łódź Strykowska 131. 20 czerwca widzimy się na Widzewie. Wpadajcie do Parku Widzewskiego na wielki piknik z łódzkim klubem UKS Anilana. Czekają na Was zmagania sportowe, animacje i zabawy dla najmłodszych, dmuchańce, wata cukrowa i niespodzianki. Przyjdź i baw się fantastycznie. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest inwestycja przy Placu Wolności. Sprawdź program na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
3: Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
1: Po reklamie.
4: Rosyjski atak rakietowy na Kijów, eksplozje w stolicy. Dziś decyzja w sprawie odwołania dyrektorki Szpitala Południowego w Warszawie i film, na który czekają Polacy, Lalka, już na ukończeniu.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rosjanie znów zaatakowali Kijów. W nocy słychać było wybuchy, a świadkowie widzieli ludzi uciekających do schronów. Na razie nie ma dokładnych informacji o ofiarach i zniszczeniach. Jeden z ukraińskich dronów wywołał natomiast pożar w dużej rafinerii ropy naftowej na obrzeżach Moskwy i spowodował szkody. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Zrobił to we francuskim Wersalu po kolacji z prezydentem Emmanuelem Macron. Memorandum cyfrowo podpisał też już prezydent Iranu. W dokumencie zapisano m.in. natychmiastowe otwarcie kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormus. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego ma dziś decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw medycznych placówki. Wczoraj Urząd Miasta poinformował o zwolnieniu dotychczasowego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka, pseudobohatera afery z dyżurami widmo i salonikiem VIP dla polityków. Cezary Jaszczyk.
6: Z oświadczenia miasta wynika, że na pierwsze kroki miały pozwolić wstępne wnioski audytu zleconego przez Rafała Trzaskowskiego. Szpital Południowy zaczął też pracę nad zawiadomieniem o możliwości popełnienia oszustwa przez Kacprzyka. Prawo i Sprawiedliwość wzywa do kolejnych rozliczeń, zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i dymisji w ratuszu, mówi posłanka PiS Anna Kwiecień, która do Południowego udała się z kontrolą poselską.
7: Mamy żądanie i mamy pytanie, kiedy ten pan zwróci środki finansowe?
8: Musi być wyjaśnione do całego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
6: Kwitował premier Donald Tusk.
4: Minister Sprawiedliwości zapowiada interwencję w sprawie mężczyzny, który miał 5 zakazów prowadzenia auta, mimo to pijany usiadł za kółkiem. 29-latka po pościgu złapali policjanci z drogówki w Płońsku na Mazowszu. Kierowca został zatrzymany, ale wyszedł za kaucją. Minister Waldemar Żurek sprawdzi, co konkretnie wnosiła prokuratura i czy rzeczywiście mężczyznę, który jest recydywistą, należało wypuścić.
9: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy na drogach.
4: Kierowca ma 2 czasowe i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia auta. Filmowa Lalka już na ukończeniu. Twórcy twierdzą, że film jest gotowy w 80%. Teraz, jak mówi producent filmowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, Radosław Drabik, dokładane są już efekty specjalne, muzyka i kosmetyczne poprawki.
10: Skończyliśmy na 2,5 godzinach, natomiast pierwsza wersja, pierwsza układka miała 5 godzin. Także dokonaliśmy dużych skrótów, ale to jest wyciąganie esencji. Dostaje już wspaniale zbudowaną historię. Po ułożeniu scen później już szukamy tylko emocji.
4: W roli Wokulskiego w najnowszej Lalce występuje Marcin Dorociński, Izabeli Łęckiej i Kamila Urzędowska. Premiera 30 września.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflancka 52.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: No niestety patrzę tak na te mapy pogodowe i patrzę i mam nadzieję, że tych chmur może będzie trochę mniej, może one jakoś znikną, ale niestety zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i możliwe nawet po południu przelotne opady deszczu, ale temperatura jest obiecująca, bo maksymalnie 23 stopnie, ciśnienie też wysokie, wiatr słaby, zachodni.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflancka 52.
3: El Radio.
12: El Radio.
0: Piotr Grogórz jeszcze raz. Dzień dobry, czwartek, 18 czerwca. Miał być ładny i słoneczny, przynajmniej od rana, ale chyba za późno wstałem, bo ja tego słońca nie widziałem. A, trudno. Imieniny obchodzą Elżbieta, Marek, Amanda, Emil, Maryna, Paula, Efrem, Leoncjusz i Amand. Wszystkiego dobrego, bardzo proszę, przygotujcie coś pysznego, bo można spodziewać się dzisiaj gości. A jak już będziecie wyprawiać te imieniny, to my wam zagramy dobrą, skoczną muzyczkę. Bardzo proszę, oto próbka.
3: El Radio.
12: El Radio.
3: 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

El Radio 98 FM. Za chwileczkę będziemy mówić o tym, co na ziemi, czyli kto jeździ po asfalcie, ale pomówimy też o tym, kto wczoraj nad Łodzią latał, jakiś F-35.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Dzień dobry wszystkim kierowcom, którzy stoją w korkach. Przypominamy, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Walki z Mową Nienawiści, więc bardzo proszę uważać na to, co mówicie, a szczególnie co pokazujecie innym kierowcom, którzy biorą też udział w tym samym waszym też nieszczęściu. No to stoicie na Przybyszewskiego, na Narutowicza Przykopcińskiego, o rondo lotników tutaj korki spore, bo i roboty i jeszcze tak sobie po prostu jedziecie do pracy albo nie wiadomo gdzie. Kopcińskiego to na całej długości się robią kory włókniarzy, między 6 sierpnia Legionów to najczęściej, ale to nie jest wykluczone, że i dalej i wcześniej będą. Broniewskiego między rondem insurekcji jarzgowską tutaj już także jest zakorkowany. Niciarniana, rzecz jasna, od Piłsudskiego w stronę szpitala CKD zawsze jest spowolnienie, można na was liczyć. Limanowskiego od Grudziąckiej, włókniarz od Pojezierskiej też dużo aut, a jeszcze napalki od Wojska Polskiego w stronę Kopcińskiego. Chciałbym wam powiedzieć szerokiej drogi, ale niczego nie będziemy poszerzać. Jak wiadomo, w Łodzi robi się w drugą stronę. Znaczy do wewnątrz, krawężniki.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Do ostatniej chwili nie było wiadomo, polecą czy nie polecą, będzie słychać czy nie będzie, będzie widać czy nie będzie. No i spełniło się, słyszeliśmy i widzieliśmy. Myśliwce F-35 w asyście F-ów 16 przeleciały nad Łodzią wczoraj mniej więcej około godziny 18:05. Przelot można było obserwować i widziałem, bo byłem w okolicach portu lotniczego Łódź Lublinek. Były daleko, wzbijały się do góry, tak trochę połyskiwały w słońcu i w zasadzie gdyby nie huk, to człowiek by nie zwrócił uwagi. No w każdym razie był to przelot powiązany z uroczystym wprowadzeniem najnowocześniejszych myśliwców, które w Polsce nazywają się Husarz, do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Naprawdę huk był ogromny i wczoraj tak stojąc i obserwując zrozumiałem, co znaczy prosty, zwykły zwrot. Idź stąd, bo ci huknę.
1: El Radio 90 i 8 FM 90 i 8 FM.

0: Radio 98 FM. Zbliża się 8:30. Zapraszam na serwis informacyjny.
1: Reklama. Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na flora.loc.

0: Flora.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
1: 20 czerwca widzimy się na Widzewie. Wpadajcie do Parku Widzewskiego na wielki piknik z łódzkim klubem UKS Anilana. Czekają na Was zmagania sportowe, animacje i zabawy dla najmłodszych, dmuchańce, wata cukrowa i niespodzianki. Przyjdź i baw się fantastycznie. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest inwestycja przy Placu Wolności. Sprawdź program na dziejesieprzyplacuwolności.pl. I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
3: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
4: Zaparkujesz o każdej porze dnia i nocy, ale za darmo już nie. W centrum Łodzi przybywa parkingów, na których opłaty obowiązują przez całą dobę, także w weekendy i święta. Nowe, automatyczne parkingi działają już m.in. przy ulicach Rewolucji, Fabrycznej i Targowej i Placu Zwycięstwa.
5: Przejeżdżamy przez szlaban, przy którym skanowana jest nasza rejestracja. Następnie, po zakończonym parkowaniu, opłacamy postój w kasie biletowej.
4: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu. Choć parking znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji, na razie trudno mówić o sukcesie. Miejsc postojowych nie brakuje, a część kierowców krytykuje zarówno całodobowe opłaty, jak i standard samego parkingu.
6: Nawierzchnia to jest tragedia, roboty budowlane się toczą od kiedy tu przyjeżdżam i nic się nie poprawia.
7: Przyzwyczailiśmy się w Polsce do wyższych standardów.
4: Mimo tych głosów miasto nie zamierza wyhamowywać. Urzędnicy przekonują, że automatyczne parkingi mają uporządkować parkowanie w centrum i są początkiem budowy nowego systemu postojowego w Łodzi. Łódź może stracić połączenie lotnicze z Brukselą. Z systemu rezerwacyjnego Ryanaira wynika, że od zimowego rozkładu lotów zniknie trasa. Samoloty do Belgii latają dziś z Łodzi dwa razy w tygodniu. Ostatni rejs zaplanowano na 22 października. Oficjalnego potwierdzenia na razie jednak nie ma. Władze lotniska podkreślają, że przewoźnik nie poinformował jeszcze portu o wycofaniu połączenia. Eksperci wskazują, że za decyzją mogą stać słabsze wyniki sprzedaży oraz rosnące koszty działalności linii lotniczych. Warzywa i owoce prosto od lokalnych rolników trafią do żłobków w województwie łódzkim. Rusza pilotażowy program przygotowany przez resorty rolnictwa i rodziny.
8: Program musi być zaadresowany do minimum 3 żłobków, w tym obowiązkowo jeden musi być publiczny. Są to pewne kryteria, które stowarzyszenia, które będą chciały to realizować, spełnić muszą.
4: Mówi wicewojewoda Marek Mazur. Program obejmuje nie tylko dostawy świeżej żywności, ale także przygotowanie jadłospisów opartych na lokalnych produktach. Jeśli pilotaż się sprawdzi, w przyszłym roku może objąć kolejne żłobki.
0: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Houston, mamy problem, tak mogą powiedzieć Portugalczycy po swoim pierwszym meczu na piłkarskim mundialu. Jeden z faworytów mistrzostw tylko zremisował w Houston z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
10: Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku, choć trwa niespełna tydzień, już nauczył kibiców, że należy spodziewać się, że nie mogą niczego się spodziewać, bo kolejna sensacja, mecz Portugalii, 6. mistrzostwa świata, rekordowe Cristiano Ronaldo, no i Portugalii gra z Demokratyczną Republiką Konga, która wróciła na mundial po raz pierwszy od 1974 roku, kiedy grała jeszcze tam jako Zaire. I Portugalia w 6 minucie po golu João Nevesa głową prowadzi 1-0, ale potem ostatnia akcja pierwszej połowy, Joan Wissa, i mamy wynik 1-1. Taki wynik utrzymuje się do końca tego spotkania, no i to jest kolejna duża niespodzianka z udziałem faworyta, no bo przecież Hiszpania zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka, a wcześniej punkty z Egiptem zgubili także Belgowie.
9: W pozostałych spotkaniach kończących pierwszą kolejkę fazy grupowej Anglia po świetnym meczu pokonała Chorwację 4-2, Gana po golu w doliczonym czasie wygrała z Panamą 1-0, a Kolumbia pokonała Uzbekistan 3-1. Polskie siatkarki dobrze rozpoczęły turniej Ligi Narodów w Bangkoku, pokonały Bułgarię 3-0. Dziś o 12:00 nasz zespół zagra z debiutującą w Lidze Narodów Ukrainą. W nadchodzący weekend Warszawa ugości czołowe reprezentacje świata podczas jednego z najważniejszych amfutbolowych turniejów w Europie. Biało-czerwoni biało-czerwone zmierzą się z renomowanymi rywalami, panowie z USA oraz Ukrainą. To jeden z kluczowych etapów przygotowań biało-czerwonych do listopadowych mistrzostw świata w Meksyku, mówi selekcjoner Mariusz Miecznikowski.
11: USA nie znamy tak naprawdę, bo nie graliśmy z nimi wcześniej. To jest dość silny zespół i na pewno te mecze będą dla nas wartościowe. Z Ukrainą też graliśmy we wrześniu w Krakowie, więc znamy troszkę lepiej ten zespół. Teoretycznie mocniejszy będzie USA, ale to wszystko wyjdzie na boisku, więc ja liczę na to, że te mecze mi dadzą jako sztabowi i nam jako sztabowi informacje, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku i czy w dobrym kierunku podążamy z naszą pracą.
9: A reprezentacja Polski kobiety zagra w sobotę i w niedzielę z Kolumbią.
0: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: El Radio. Warto wiedzieć.

0: El Radio 98 FM. Za chwilę znowu trochę asfaltu i trochę korków, ale dla równowagi będzie też troszkę o Arturówku, bo być może będzie tam ładne, nowe, odnowione, duże kąpielisko. Zobaczymy, pogadamy.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: No i proszę bardzo, najświeższa garsteczka utrudnień na łódzkich ulicach. Zachodnia od Bazarowej do Pruchnika, spowolnienie, Bandurskiego, okolice Dworca Kaliskiego, oczywiście korek, Niciarniana od Szpitala do Piłsudskiego, też korek, Aleksandrowska od Szczecińskiej w stronę centrum, no zgadnijcie, co tam jest. Oczywiście, że stoimy dłużej. I Włókniarz od 1 Maja w stronę Radogoszcza też jest ciasno. To już było ostatnie straszenie korkami. Godziny szczytu mijają, teraz będzie tylko łatwiej, no chyba, że wszyscy nagle coś muszą w mieście załatwić, zamiast posiedzieć sobie przy biurkach.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: No jak wiadomo, spór wokół Lasu Łagiewnickiego trwa i nie jest wcale wesoło i jakieś te wszystkie tłumaczenia są takie nie do końca jasne, ale zostawmy to. Arturówek znów może stać się takim łódzkim letniskiem i to blisko domu, no bo w sumie niedaleko od Łodzi. Nie chodzi o ściganie się na atrakcje, ale o miejsce, w którym spędzi się miło czas. Miasto planuje nową, większą strefę wodną dla dzieci, wygodniejsze zaplecze i ofertę, z której na preferencyjnych zasadach będą mogli korzystać posiadacze karty łodzianina. Coraz więcej osób szuka zieleni blisko miasta, miejsc, które nie wymagają dalekich podróży, a w których dzieci mogą poczuć wakacje i dorośli, nie oszukujmy się, też. Z rewitalizowanego terenu będą mogli korzystać łodzianie, ale też turyści odwiedzający nasze miasto. Łódź coraz mocniej przyciąga wydarzeniami, kulturą, gastronomią i architekturą, a Arturówek może pokazać inne oblicze miasta, zielone, spokojniejsze i dobre do odpoczynku. I generalnie łodzianie są za, tylko żeby tak z głową i w zgodzie z przyrodą i z poszanowaniem dla ptaków, zwierząt i dla ludzi, którzy kochają zielone i las.
1: El Radio. 90 i 8 FM.

0: Eli Radio 98 FM. No i proszę, spójrzcie na zegary. Zbliża się godzina 9. To tak, jakby już czwartek minął. W zasadzie to zaczyna się weekend, bo piątek się nie liczy. No, zapraszam na serwis informacyjny. Może tam coś o tym powiedzą.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień. Pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. AT Moto. Łódź Strykowska 131.
3: Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
2: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Po reklamie.
4: Wstępne porozumienie między USA i Iranem podpisane. Powtórki referendum nie będzie, zdecydował sąd w Krakowie. I jaguar w bibliotece to nie przenośna, prawdziwa historia z Kolumbii.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisali wstępne porozumienie pokojowe. Donald Trump ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu. Podpisanie dokumentu potwierdził Teheran. Krytykują go zarówno republikanie, jak i demokraci. Co znalazło się w umowie? O tym Tomasz Orchowski.
6: Wstępne porozumienie zawiera zaledwie 14 punktów. Pierwszy to wstrzymanie wszystkich działań wojennych, w tym w Libanie, gdzie Izrael walczy z Hezbollahem. Kolejne punkty regulują takie kwestie jak otwarcie cieśni, Ormus, plan o wartości 300 miliardów dolarów, by odbudować Iran, czy zniesienie wszystkich amerykańskich sankcji na Teheran. Co do broni atomowej, najważniejszego punktu dla Trumpa, Irańczycy zobowiązali się, że nie będą jej mieć, a wzbogacony już uran zostanie rozcieńczony na miejscu, co ma kontrolować ONZ. USA wydały na wojnę ponad 130 miliardów dolarów. Celów nie osiągnęły. Wracamy do stanu sprzed konfliktu. Gorzej, bo umowa, jak zauważa BBC, nie wyklucza wprowadzenia przez Iran opłat za przeprawę cieśniną Ormus w przyszłości.
4: Ostateczne amerykańsko-irańskie porozumienie ma zostać zawarte w ciągu 60 dni. Negocjacje mają ruszyć jutro w Szwajcarii. Krakowski sąd zdecydował, że nie będzie powtórki referendum. Oddalił wniosek o jego unieważnienie, którego domagał się krakowianin i były opozycjonista z czasów PRL-u Edward Nowak, przekonując, że liczne przypadki łamania ciszy wyborczej mogły wpłynąć na wynik głosowania. Katarzyna Młynarczyk.
7: Sąd przyznał, co prawda, że do naruszeń dochodziło, uznał jednak, że nie ma dowodów na to, by działania prowadzone w internecie przełożyły się na decyzje wyborców, mogąc zmienić wynik referendum, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie do spraw cywilnych sędzia Zbigniew Zgód.
8: Tego typu postanowienie daje podstawy do tego, żeby ogłaszać przedterminowe wybory, oczywiście pod warunkiem, że to orzeczenie się uprawomocni. Postronom służy prawo wniesienia zażalenia.
7: Nie wiadomo jednak, czy do tego dojdzie, mówi Edward Nowak.
9: Znaję prawo i walczę o praworządność, więc nie podważam wyroku.
7: Wciąż nierozstrzygnięte pozostają jeszcze dwa inne protesty wyborcze.
4: Prawo i Sprawiedliwość domaga się wezwania niemieckiego ambasadora i wyciągnięcia konsekwencji wobec berlińskiej policji. A chodzi o zatrzymanie przez tamtejsze służby Roberta Bąkiewicza i kilku innych osób. Grupa wbrew zakazowi policji chciała umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Podobnej reakcji co PiS domaga się od rządu także prezydent Karol Nawrocki. Liczba ataków na obrońców praw człowieka osiągnęła w ciągu minionego roku rekordowy poziom. Jak wynika z nowego raportu opublikowanego przez ONZ, zginęło lub zaginęło bez wieści 950 osób. To ponad dwukrotnie więcej niż dekadę temu. I jeszcze na koniec o chwilach grozy, które przeżyli pracownicy i studenci Narodowego Uniwersytetu Kolumbii w mieście Leticia. Na uczelni pojawił się jaguar. Na szczęście zwierzę udało się odłowić, a drapieżnik nie wyrządził nikomu krzywdy. Nie wiadomo, co przyciągnęło jaguara, ale pojawił się w okolicy uniwersyteckiej biblioteki.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Pogoda dzisiaj zdecydowała, że idzie w kierunku zachmurzenia dużego. Sporo chmur nad nami, ale przynajmniej będzie ciepło. Temperatura maksymalna w okolicach 23-24 stopni, ale uwaga na przelotne kropienia. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby zachodni. No i do weekendu ma być coraz cieplej, coraz cieplej.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
3: El Radio. El Radio.
0: Piotr Grogusz, dzień dobry. Rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego czwartkowego poranka. Dzisiaj 18 czerwca. Do urlopu już naprawdę niewiele. Imieniny obchodzą Elżbieta, Marek, Amanda, Emil, Maryna, Paula, Efrem, Leoncjusz i Amand. Wszystkiego dobrego. A w tej godzinie oczywiście mnóstwo ploteczek i za chwilę będzie co? No co? Ci, co tam siedzą w urzędach, to już dobrze wiedzą, co za chwilę będzie. Przygotujcie się, wasz konkurs się zbliża, bo jak urząd, to musi być dobra kawka i dobre śniadanko.
3: El Radio.
11: El Radio.
3: 90 i 8 FM.
11: 90 i 8 FM.

0: N Radio 90 i 8 FM. Najpierw konkursik, śniadaniowy konkursik, wasz ulubiony. Już tam proszę grzebać w menu tej naszej ulubionej kawiarni, a po konkursie jako ta baba pójdziemy sobie do lekarza.
1: L Radio 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Partnerem konkursu jest Kafe przy ulicy. 7 lokalizacji w Łodzi. Śniadania serwowane przez cały dzień.
1: Rozpoczynamy konkurs śniadaniowy z Kafe przy ulicy. Zasady są proste. Kto pierwszy, ten lepszy. Odpowiedzi wysyłacie na kontakt@lradio.pl. Odpowiedzią jest nazwa śniadania, które widnieje w menu Kafe przy ulicy.
2: No i dzisiaj takie śniadanko konkret wychodzi, takie pół śniadanko, pół kolacja. W zasadzie ja nie wiem, jak do tego podejść. Nie, można to jeść o każdej porze dnia. Na śniadanie, na obiad, na kolację, na podwieczorek i jeszcze na deser wejdzie. Uwaga, prażona cebulka, ogórek, rozponka i sos. Prażona cebulka, ogórek, rozponka i sos. Ale to, co jest tam w tym śniadaniu najważniejsze, to nie zostało wymienione. No to szukajcie w menu Kafe przy ulicy. Prażona cebulka, ogórek, rozponka, sos. I wysyłajcie na kontakt@lradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy czas. Start!
0: Partnerem konkursu jest Kafe przy ulicy. 7 lokalizacji w Łodzi. Śniadania serwowane przez cały dzień.
3: L Radio 90 i 8 FM. 90 i 8

0: Przychodzi baba, albo inaczej, przychodzi człowiek do lekarza i nie zawsze spotyka się z empatycznym podejściem, czy nawet zwykłą ciekawością, bo lekarz zmęczony, bo zapracowany i nie chce mu się z nami zwyczajnie gadać. Jak więc pomóc sobie w gabinecie lekarskim, aby zostać potraktowanym poważnie? Pewien znany lekarz amerykański wyjawił, że jego koledzy i koleżanki po fachu zwracają uwagę nie tylko na wypieki na twarzy, podkrążone oczy czy inne fizyczne oznaki zdrowotnych zawirowań, ale również ważny jest dla nich język, jakim się komunikujemy. Unikamy zwrotów "wydaje mi się" albo "czytałem w internecie". Lepiej powiedzieć "to trwa już od kilku miesięcy" albo "moje objawy wciąż się nasilają. Symptomy są na tyle uciążliwe, że nie mogę już na przykład pracować w ogrodzie. Zauważyłem nagły spadek siły, miewam duszności, mam ostry ból w klatce piersiowej, który nasila się podczas wysiłku". Ekspert podkreśla także, że ogromne znaczenie ma precyzyjny opis dolegliwości. Zamiast mówić "padam z nóg", bardziej pomocna będzie informacja, że w nocy gorączka wzrosła do 39 stopni, a napady kaszlu utrudniały sen. A teraz zdrowia życzę.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Ech, tak, człowiek do pracy i do domu, z pracy do domu, z domu do pracy, z pracy do domu i czasem jedyną atrakcją jest wyniesienie śmieci. A może by tak na jakiś koncert, albo do teatru, albo do kina na coś ciekawego? I tutaj kulturalna polecajka może zmienić wasze życie.
1: Reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
3: Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście.

0: W mieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
1: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
2: Po reklamie.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
2: El Radio poleca.
4: Bartek Nowaczyński, witajcie. Wojewódzka Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Bogdanem Szymczakiem, łódzkim pisarzem science fiction, który w swojej twórczości łączy futurystyczne wizje z refleksją nad przemianami społecznymi i technologicznymi. Okazją do rozmowy będzie jego najnowsza książka.
5: Rozmowa będzie poświęcona książce Błękitny glob, gdzie w alternatywnej rzeczywistości Księżyc jest bliźniaczą planetą Ziemi i toczy się tam życie. W książce pojawią się akcenty feministyczne, temat różnic kulturowych i kontaktów międzygatunkowych.
4: Mówi Jolanta Zwierzyńska z Biura Promocji Biblioteki. Co ciekawe, w fabule powieści pojawia się sama Biblioteka Piłsudskiego, przedstawiona jako element alternatywnej rzeczywistości. Początek spotkania o 17:00. Wstęp jest wolny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Łódź ponownie stanie się stolicą fotografii i sztuki wizualnej. Dzisiaj w ramach otwarcia kolejnej edycji fotofestiwalu przestrzenie Art Inkubatora oraz Fuzji zamienią się w wielowymiarową scenę, na której obraz spotyka się z dźwiękiem, a sztuka współczesna z performancem. Centralnym punktem inauguracji będzie rozbudowany wielokanałowy performance audiowizualny przygotowany przez Hanię Rani i Sir Johna Akonfrachę. Wieczór zakończą sety DJ-skie. Otwarcie fotofestiwalu to także inauguracja wystaw programu głównego i otwartego. Publiczność będzie mogła zobaczyć m.in. projekty Heritage Lens oraz Lepsza magła niż ból Heleny Majewskiej, a także spotkać laureatów konkursu Fotograficzna publikacja roku.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.

0: Weekend Radio 90 i 8 FM. Osobiście znam takich, którzy połowę czasu w pracy wykorzystują na pisanie CV i wysyłanie do różnych firm. To teraz pomówimy o tym, jak się traktuje menadżerów 50+.
1: El Radio 90 i 8 FM.

0: No i teraz już nie będzie zabawnie. Doświadczenie jest jednocześnie największym atutem i największą przeszkodą w znalezieniu zatrudnienia. To jeden z wniosków, jakie płyną z badania menadżerowie 50+ na rynku pracy. 45% szuka pracy przez rok lub dłużej. 77% respondentów doświadczyło dyskryminacji ze względu na wiek. A przecież można powiedzieć, że to pracownicy idealni, z doświadczeniem, wiedzą, chętni do rozwoju i dyspozycyjni, bo dzieci mają już odchowane. Mimo to rynek pracy jest dla nich wyjątkowo nieprzystępny i pokazuje im czerwoną kartkę. Co więcej, im wyższy szczebel zarządzania, tym częściej menadżerowie doświadczali dyskryminacji. Na poziomie dyrektorskim 82% osób wskazywało na bariery związane z wiekiem. Zjawisko ageizmu, bo tak się to nazywa, ma najczęściej charakter ukryty i przejawia się w formie komunikatów zaszytych, jakie słyszą kandydaci do pracy, na przykład w trakcie rekrutacji. Szukamy osoby, która wniesie młodą energię do firmy, albo mamy bardzo młody zespół, czy odnajdzie się pan, pani w takim środowisku? Albo potrzebujemy kogoś bardziej dynamicznego, niezłe, co? Albo szukamy kogoś, kto będzie rozwijał się razem z firmą. Albo jak długo planuje pan, pani jeszcze pracować? W oczach doświadczonych kandydatów są one sygnałem wskazującym na wykluczenie. To nie koniec. Wrócimy jeszcze do tego tematu.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Wracamy do badania menadżerowie 50+ na rynku pracy. Analiza pokazała, że tacy menadżerowie często funkcjonują w nieco przestarzałym rozumieniu rynku pracy. Stosują niedziałające dziś metody poszukiwania pracy. Przykładowo, wysyłają CV i cierpliwie czekają na telefon od rekrutera czy headhuntera. Nie są proaktywni. Nie mają świadomości, że aby dostać dziś pracę, trzeba zrobić coś więcej niż tylko wysłać CV. Rynek wymaga od kandydatów, aby potrafili się sprzedać. Nie wystarczy być najlepszym fachowcem. Trzeba jeszcze umieć to pokazać innym. A to zdecydowanie lepiej wychodzi młodym. Firma chce od kandydatów coś kupić, szuka fachowych umiejętności, konkretnej wiedzy, rozwiązania problemu. Tymczasem doświadczeni kandydaci uważają, że dla pracodawców powinna mieć znaczenie cała historia ich zatrudnienia, wszystko co robili wcześniej. Tak nie jest. Liczy się konkret, który trzeba przekonująco zaprezentować. Doświadczeni pracownicy nie zawsze zwracają uwagę na to, jak zmienił się język branżowy, czy na to, że w CV powinni używać odpowiednich słów kluczy. Zatem menadżerowie 50+, jeśli chcecie szybciej znaleźć pracę, to dostosujcie się do czasów, w których żyjecie.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Radio 98 FM i już kolejny poranek za nami. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Piotrek Rogóż, usłyszymy się jutro o 6 rano. A teraz zapraszam na serwis informacyjny, później prognoza pogody, a potem wita się jak zwykle Witek Lazar. Miłego dnia.
1: Reklama. Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
2: 20 czerwca widzimy się na Widzewie. Wpadajcie do Parku Widzewskiego na wielki piknik z łódzkim klubem UKS Anilana. Czekają na was zmagania sportowe, animacje i zabawy dla najmłodszych, dmuchańce, wata cukrowa i niespodzianki. Przyjdź i baw się fantastycznie. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest inwestycja przy Placu Wolności. Sprawdź program na dziejesieprzyplacuwolności.pl. I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
3: Zawieszone loty w Moskwie po atakach Ukrainy na rafinerię. Stracił posadę, może też stracić mandat radnego słynny lekarz milioner. Powiemy też o mundialowych emocjach i która drużyna pokazała największy apetyt na mistrzostwo.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Paulina Nawrocka, zapraszam. Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone. Ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. W rafinerii w dzielnicy Kapotnia, która znajduje się 15 km od Kremla, wybuchł pożar. Dzielnica zasnuta jest gęstym dymem. Siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak dronowy na te rafinerie i inne cele w obwodzie moskiewskim. Rafineria stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej. Najsłynniejszy w ostatnich dniach lekarz milioner Dawid Kacprzyk stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Dziś może stracić także mandat radnego. Podczas posiedzenia Rady Dzielnicy Ursus radni PiSu będą apelować, by zrzekł się zasiadania w Radzie. Z kolei Bartosz Arłukowicz, europoseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, twierdzi, że narzędzia do rozwiązania afery w warszawskim szpitalu mają NFZ, służby skarbowe państwa, NIK i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
4: Jestem ostro wkurzony i uważam, że ta sytuacja powinna być wyjaśniona do cna i oczekuje wyciągnięcia konsekwencji wobec wszystkich osób, które podejmowały te decyzje. Także osób, które już dzisiaj w tym szpitalu nie pracują, a z tego co wiem, odgrywały kluczową rolę w podejmowaniu decyzji kadrowo-płacowych.
3: W szpitalu zbiera się dziś Rada Nadzorcza, która ma decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw leczniczych placówki. Nadal nie wiadomo, co spowodowało skażenie popularnych miejskich basenów na Zakrzówku w Krakowie. Kąpielisko położone w malowniczym kamieniołomie blisko centrum zostało zamknięte 1 czerwca. Zarząd Infrastruktury Sportowej czeka na końcowy raport ekspertów, tłumaczy rzecznik spółki Sławomir Farbaniec.
5: Kilka podmiotów pobierało próbki wody, m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dzięki współpracy z UJ-em próbki trafiły do kolejnych laboratoriów akredytowanych.
3: I zapewnia, że zawiesina, która pojawiła się w wodzie, nie jest groźna dla ludzi, zwierząt i roślin. Czyszczenie basenów już się rozpoczęło, ale mało prawdopodobne, by zostały oddane do użytku przed weekendem, a ten ma być upalny, nawet 30 stopni. Anglicy pokonali Chorwację i wysłali światu jasny sygnał. Przyjechali na mundial walczyć o Puchar Świata. Gorzej zaprezentowała się Portugalia. Michał Waszkiewicz.
6: To w końcu był dobry mecz. Chorwaci strzelili ładne 2 gole, ale Anglicy byli jednak zdecydowanie lepsi. Do siatki trafili 4 razy, a 2 gole strzelił niezawodny Harry Kane, który po meczu przyznał, że do lepszej gry w drugiej połowie świetnie zmotywował ich trener. Powiedział nam po prostu, żebyśmy zagrali bez hamulców, wyluzowali. Coś w stylu, czego my się boimy. Po prostu wyjdźmy tam i grajmy. Rzucił tylko, co najgorszego może się stać. Przegramy mecz, to dopiero pierwsze spotkanie w grupie. Trudno, jedziemy dalej. Anglicy są mocni, a Portugalia w pierwszym meczu nie nie pokazała zupełnie nic. Grające schematycznie i powoli tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Frycowe zapłacił kolejny debiutant. Uzbekistan przegrał z Kolumbią 1-3. Z kolei Gana, choć miała dużą przewagę, dopiero w doliczonym czasie strzeliła zwycięskiego gola w meczu z Panamą.
3: A dziś na Mundialu rozpoczyna się druga kolejka fazy grupowej.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
7: Więcej pociągów, więcej połączeń i częstsze kursy. Do Łodzi dotarło 14 nowych pociągów ELF 3.0, które już wkrótce wyjadą na trasy łódzkiej kolei aglomeracyjnej.
8: Mieszczą nawet 350 osób, w tym 160 na miejscach siedzących i osiągają prędkość do 160 km na godzinę.
7: Na podróżnych czekają m.in. klimatyzacja, Wi-Fi, gniazdka do ładowania urządzeń i miejsca na rowery, dodaje Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego, gdy zostaną dopuszczone do ruchu. Flota łódzkiej kolei aglomeracyjnej wzrośnie z 39 do 53 pociągów.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
11: W Łodzi i okolicach dziś na niebie sporo chmur, co nie znaczy, że nie pojawią się jakieś słoneczne chwile, ale po południu tych chmur zbierze się już więcej i spore szanse na to, że pokropi. Na termometrach 24 stopnie w najcieplejszej chwili dnia, wiatr słaby, nie będzie nam dokuczał.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: El Radio.
12: El Radio.
11: Dzień dobry, witajcie. Witek Lazar, cieszę się, że Państwo mnie słyszą dookoła południa. Tak nazywa się ten program, no bo zaczyna się 2 godziny przed południem, skończy 2 godziny po południu. Będziemy razem do 14 w El Radio.
1: El Radio.
12: El Radio.
1: 90 i 8 FM.

0: Duel Radio to jest audycja dookoła południa, a to jest nasza kartka z kalendarza. Mamy czwartek, 18 dzień czerwca. Sprawdźmy, kto dziś obchodzi, kto dziś świętuje. Amanda, Elżbieta, Marek, Emil, Maryna i Paula. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów proszę przekazać.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Dookoła południa w El Radio i u nas teraz prehistoria. Około 66 milionów lat temu w Ziemię uderzyła potężna asteroida o średnicy 10 kilometrów. Było to jedno z najbardziej niszczycielskich wydarzeń w historii życia na Ziemi. Wywołało masowe wymieranie około 3/4 gatunków roślin i zwierząt. Pozostawiło po sobie ślad w postaci gigantycznego krateru Chicxulub na półwyspie Yucatan w Meksyku. Krater ma średnicę 200 kilometrów i sięga głęboko w skorupę ziemską. W ramach międzynarodowej ekspedycji badacze pobrali próbki skał, które stały się podstawą przełomowego odkrycia. Co takiego tam odkryli? O tym za chwilę. Nigdzie nie odchodźcie.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: TVN24.pl Radio, audycja dookoła południa. Uderzenie planetoidy w Ziemię. No, znamy to z filmów, kojarzy się głównie z destrukcją, jednak nowe badanie pokazuje jego zaskakująco twórczą rolę. Ogromna energia uderzenia stopiła skały i doprowadziła do pęknięć skorupy ziemskiej, co w połączeniu z wodą morską stworzyło rozległy system hydrotermalny. To środowisko, w którym gorąca woda krąży wewnątrz porowatych i spękanych skał. Dla mikroorganizmów takie warunki, obfitość składników chemicznych, ciepło i schronienie wewnątrz skalnych porów są idealne do życia. Ten system działał przez co najmniej 8 milionów lat po uderzeniu. Była to bezpieczna przystań dla narodzin i ewolucji życia. Być może właśnie tam życie z morza wyszło na ląd. No, czyżbyśmy wszyscy byli Meksykanami?
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Czas teraz na nasze odliczanie. Odlicznik to, przypomnę, taki device, który odlicza nam dni do daty, na którą teraz czekamy. No i pilnuje przy okazji, żebyśmy niczego nie przegapili, żeby nic fajnego czy ważnego nas nie ominęło. Tym razem mamy odliczanie do pierwszego dnia lata kalendarzowego. 22 czerwca. Wtedy to nastąpi, to jest ten dzień, czyli stan naszego letniego odlicznika na dziś. -4.
1: El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Za chwilę 11 na wszystkich zegarach w Polsce, no i minie chwila i będą wiadomości w serwisie L Radia. Warto wiedzieć.
1: Reklama. Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
2: 20 czerwca widzimy się na Widzewie. Wpadajcie do Parku Widzewskiego na wielki piknik z łódzkim klubem UKS Anilana. Czekają na Was zmagania sportowe, animacje i zabawy dla najmłodszych, dmuchańce, wata cukrowa i niespodzianki. Przyjdź i baw się fantastycznie. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest inwestycja przy Placu Wolności. Sprawdź program na dziejesieprzyplacuwolności.pl. I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. I gdańska plaża bardziej dostępna dla niepełnosprawnych.
2: L Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
4: Paulina Nawrocka, zapraszam. Mężczyzna podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, poinformował premier Donald Tusk. Zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych USA i ich baz w Europie, który potrwa do 6 miesięcy. NATO musi powrócić do prawdziwego, sztywnego sojuszu wojskowego, mówił w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO szef Pentagonu. Dodał, że coroczne składki członkowskie USA w NATO będą uzależnione od realizacji przez inne kraje celów w zakresie wydatków na obronę. W ocenie Hegsetha niektóre kraje sojuszu nie wykazały jeszcze wiarygodnej ścieżki wypełnienia swoich zobowiązań ze szczytu w Hadze. Na ubiegłorocznym szczycie państwa członkowskie przyjęły zobowiązanie, zgodnie z którym do 2035 roku roczne wydatki na obronność mają wzrosnąć do poziomu 5% PKB. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Urzędnicy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk zapowiada kontrolę.
5: Przede wszystkim będziemy reagować na skargi, bo to oznacza, że przynajmniej jedna strona stosunku prawnego nie jest zadowolona z umowy i czuje, że cechy tej umowy są takie jak przy umowie o pracę. Inspektor pracy pójdzie na kontrolę i będzie przede wszystkim najpierw negocjował. Będzie rozmawiał z obiema stronami stosunku prawnego. Jeżeli stwierdzi, że są przeważające cechy stosunku pracy, wtedy wystosuje do pracodawcy polecenie przekształcenia tej umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
4: Jeśli pracodawca się nie zgodzi, to sprawa trafi do sądu. W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Specjalistyczne wózki i chodziki plażowe trafiły na wyposażenie kąpielisk morskich w Gdańsku. Sprzęt, który ma poprawić dostępność plaż dla osób z niepełnosprawnościami, ufundowali przedstawiciele biznesu. Paweł Radzewicz.
6: Takiego wsparcia dla osób, które nie są w stanie samodzielnie korzystać z plaż, jeszcze nie było, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
7: Prezentujemy 15 wózków, zarówno dla osób dorosłych, to te niebieskie, jak i dla dzieci, dla młodszych, te żółte, ale także specjalne chodziki ułatwiające poruszanie. poruszanie się po piasku.
6: W poszukiwaniu sprzętu, który byłby odpowiedni na miękki bałtycki piasek, trzeba było sięgnąć aż do Australii, dodaje szef Gdańskiego Ośrodka Sportu Kamil Koniuszewski.
8: Jesteśmy pierwsi w Polsce. Myśmy 2 lata testowali różne wózki. Nie jeden zakopaliśmy, ale przy testowaniu tych wózków stwierdziliśmy, że to działa.
6: Jak działa, zainteresowani będą mogli sprawdzić na razie na kąpieliskach w Brzeźnie i na Stogach.
4: A teraz śląski wyjątkowy weekend dla miłośników amerykańskiej motoryzacji. Do Katowic na lotnisko Muchowiec zjadą klasyki. To największy festiwal amerykańskich samochodów w Europie. Przyjadą skrzydlate krążowniki i filmowe pojazdy z Batmana, Parku Jurajskiego i Słonecznego Patrolu. Impreza zacznie się jutro i potrwa do niedzieli.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
9: Ważna informacja dla kierowców podróżujących po województwie łódzkim. Musicie liczyć się z utrudnieniami w ruchu w powiecie radomszczańskim. Od jutra w Kletni na drodze krajowej nr 91 rozpoczyna się remont nawierzchni. Prace będą prowadzone na odcinku 800 metrów i potrwają do środy 24 czerwca. W trakcie prowadzonych robót w godzinach 7-17 ruch na tym odcinku będzie odbywał się wahadłowo i będzie kierowany ręcznie. Trochę łatwiej będzie po 17 po zakończeniu prac w danym dniu. Wtedy przejazd będzie możliwy całą szerokością jezdni. Około 2 tygodni po wymianie nawierzchni przywrócone zostanie tam oznakowanie poziome.
1: El Radio.
0: El Radio. Tu El Radio, po 11 już jesteśmy. Witek Lazar, witam i zapraszam na kolejny etap naszej codziennej podróży dookoła południa.
1: El Radio.
10: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
10: 90 i 8 FM.

0: Po 11 na początek tej godziny otwieramy nasz kalendarz świąt typowych i nietypowych. No i tam pod dzisiejszą datą, 18 czerwca, mamy Światowy Dzień Rakanerki, Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści, Dzień Zrównoważonej Gastronomii i Międzynarodowy Dzień Sushi. No i do niektórych z tych świąt jeszcze dziś w programie wrócimy.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Tej Heleny wiekowy żółw jest symbolem nieustającej odporności wyspy i jej zaangażowania w ochronę środowiska.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
2: Biblioteka to już nie tylko miejsce wypożyczania książek, to także spotkania, warsztaty i odpoczynek od cyfrowego świata. O przyszłości czytelni rozmawiają właśnie w Łodzi uczestnicy ogólnopolskiej konferencji Biblioteka w procesie w świecie nadmiaru. Do stolicy regionu przyjechali bibliotekarze, naukowcy i praktycy z całej Polski. Organizatorzy podkreślają, że współczesna biblioteka ma być tak zwanym trzecim miejscem, dostępnym dla każdego niezależnie od wieku czy statusu materialnego.
3: Musimy tak przeprojektować nasze działania, aby były one atrakcyjne przede wszystkim dla naszych użytkowników, ale jednocześnie, żeby osoby, które tworzą te miejsca, żeby czuły satysfakcję zawodową, żeby miały szansę na to, aby proponować rzeczy, których do tej pory nie robili.
2: Mówi dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Bożena Orczykowska. Statystyki pokazują, że zainteresowanie bibliotekami rośnie. W ubiegłym roku z Łódzkiej Biblioteki Miejskiej skorzystało ponad 150 tysięcy zarejestrowanych czytelników. To o 10 tysięcy więcej niż rok wcześniej. We wszystkich filiach placówki organizowanych jest rocznie około 4 tysięcy wydarzeń, od warsztatów i spotkań autorskich po zajęcia integrujące lokalne społeczności.
1: El Radio.
4: El Radio.
5: Po 13 już jesteśmy, dookoła południa, tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Witek Lazar i zapraszam na ostatnie już dziś nasze wspólne okrążenie zegara.
1: El Radio.
4: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
4: 90 i 8 FM.

0: Tu El Radio po pierwszej. Jak zwykle na początek godziny wracamy do kalendarza świąt typowych i nietypowych. 18 czerwca. Mamy dziś Międzynarodowy Dzień Sushi. No nie tylko Polacy pokochali sushi. Nie chodzi tu tylko o smak, ale i sposób przygotowania, podania, wartości odżywcze, różnorodność dodatków. Słowem, sushi to sztuka, a Polacy kochają sztukę. W Międzynarodowy Dzień Sushi chyba wiecie, jak to uczcić. Życzę Wam wielu smacznych sztuk.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, nie Rzym, nie Wenecja, nie Mediolan. Coraz więcej turystów, również z Polski, wybiera mniej oczywisty kierunek we Włoszech, który zachwyca klimatycznym portem, kolorowymi kamienicami i śródziemnomorską atmosferą. To włoskie portowe miasto okrzyknięto jednym z najciekawszych miejsc do odwiedzenia w sezonie letnim 2026 według prestiżowego zestawienia Best in Travel Lonely Planet. Genua. Rodzinne miasto Krzysztofa Kolumba przeżywa prawdziwe oblężenie. Dodatkowym atutem dla Polaków są bezpośrednie połączenia lotnicze, dzięki którym dotarcie do stolicy Ligurii jest dziś łatwiejsze niż kiedykolwiek. Ciekawa opcja. A skoro już przy tym jesteśmy, to za chwilę drugi biegun, czyli najbardziej przereklamowane destynacje w tym sezonie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: TVL Radio, audycja dookoła południa. Słuchajcie, jest nowe badanie, w którym przeanalizowano 100 tysięcy opinii, które słynne atrakcje pozostawiają niedosyt. Ranking nie ocenia ich jakości, mierzy różnice między oczekiwaniami a rzeczywistością. Na samym szczycie uplasował się brytyjski park rozrywki Alton Towers. Drugą pozycję zajęło Georgia Aquarium w Atlancie, a trzecią Horseshoe Casino w Luizjanie. W pierwszej dziesiątce znalazły się też kąpieliska Szeheni w Budapeszcie, Ripley's Aquarium of Canada, Siam Park na Teneryfie i Space Needle w Seattle oraz Graceland w Memphis. To tam, gdzie Elvis. Także japońska świątynia Fushimi Inari Taisha. Raport wskazał też miejsca, które zdobyły jednogłośnie uznanie. Najlepiej oceniono dwie brazylijskie atrakcje. Park miniatur Minimundo oraz park miejski ze sztucznym jeziorem Lago Negro. W ich przypadku nie odnotowano ani jednej opinii zawierającej słowa sugerujące rozczarowanie. No cóż, wybór jak zawsze należy do Was.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Druga już za chwilę, na horyzoncie całkiem nieodległym, więc zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania w audycji Dookoła Południa. Oczywiście mam jeszcze dla Was mądrości ludowo-pogodowe na dziś. No i znowu mam tylko jedną, no ale już się tłumaczyłem z tego, że nie jestem w stanie nic na to poradzić. Jak dają, to biorę. Dali jedną? Jest jedna, oto ona. Upał w siano kosy żniwa, zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, w zimie dużo błota. No i z tą myślą muszę Państwa zostawić, ale tylko do przemyślenia.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: 14 już tuż, tuż, więc za chwilę u nas o pełnej najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do jutra. To była audycja dookoła południa.
1: Reklama. Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
2: 20 czerwca widzimy się na Widzewie. Wpadajcie do Parku Widzewskiego na wielki piknik z łódzkim klubem UKS Anilana. Czekają na Was zmagania sportowe, animacje i zabawy dla najmłodszych, dmuchańce, wata cukrowa i niespodzianki. Przyjdź i baw się fantastycznie. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest inwestycja przy Placu Wolności. Sprawdź program na dziejesieprzyplacuwolności.pl. I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
3: Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego, miał też zwrócić pieniądze szpitalowi. Smog wraca do Polski, eksperci alarmują, powietrze coraz gorsze. Odnowiono pomnik Radomskiego Czerwca, za tydzień 50. rocznica robotniczych strajków.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu warszawskiego radnego dzielnicy Ursus. Poinformowała o tym wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie. To po tym, jak wybuchła afera wokół zarobków lekarza i jego pracy jako koordynatora SOR-u w szpitalu południowym. Prokuratura bada, czy nie doszło do fałszowania jego grafików i do faworyzowania działaczy Koalicji Obywatelskiej kosztem innych pacjentów. Jeszcze agencyjna informacja z ostatniej chwili z ratusza. Dawid Kacprzyk miał zwrócić szpitalowi znaczną część wypłaconych mu pieniędzy. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać, pogorszyła się. Co więcej, są nowe miejsca, w których notuje się przekroczenia dopuszczalnych norm. Jak alarmuje Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego, trend poprawy jakości powietrza w Polsce się odwrócił. Jest coraz gorzej.
4: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
3: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy, 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go 0,5 roku później na nowych zasadach. Afera korupcyjna w Mińsku Mazowieckim. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób pod zarzutem korupcji w zakładach PESA, produkujących i remontujących pociągi. Zatrzymani

0: trzej pracownicy spółki i czterej przedsiębiorcy. Według śledczych korupcyjny układ między pracownikami PESY a przedsiębiorcami prowadzącymi naprawy i modernizację taboru istniał od 2019 do 2024 roku. Sprawa może dotyczyć ponad 1000 zamówień publicznych na blisko 29 milionów złotych. Zakończyła się renowacja pomnika Radomskiego Czerwca. Stoi w Radomiu u zbiegu Żeromskiego i 25 Czerwca. Upamiętnia wydarzenia z 1976 roku. Renowacja polegała na oczyszczeniu monumentu i uzupełnieniu ubytków. Uporządkowano też okolice i odnowiono zieleńce, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
1: Ten monument od wielu lat przypomina o bohaterstwie, o odwadze radomskich robotników, którzy w czerwcu 1976 roku nie bali się powiedzieć nie władzy komunistycznej. Dziś, w przededniu 50. rocznicy tych wydarzeń, ten monument odzyskał właściwy blask, właściwy wygląd. Jesteśmy gotowi na obchody, jesteśmy gotowi na wielkie wydarzenie patriotyczne, które będzie wspominało tamte wydarzenia.
0: Za tydzień w Radomiu odbędą się oficjalne uroczystości. To będzie 50. rocznica protestu robotników. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie Koszykarzy. W piątym meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą w finałowej serii 3-2, mówi skrzydłowy Legii Karl Ponsar.
2: To był trudny mecz, bardzo, bardzo fizyczny. W czwartej kwarcie odbiliśmy się od dna, trzymaliśmy się razem jako drużyna i dowieźliśmy to zwycięstwo.
0: Następny mecz już jutro w Zielonej Górze.
3: El Radio, bliżej Ciebie.
4: Urząd Wojewódzki w Łodzi wydał dwie istotne decyzje administracyjne dotyczące dokończenia budowy tunelu średnicowego. Pierwsza dotyczy ustalenia lokalizacji linii kolejowej i obejmuje przejęcie przez PLK czterech kamienic przy 1 maja 19, 21-23 i Pruchnika 44 oraz wypłatę z tego tytułu stosownego odszkodowania właścicielom lokali z wywłaszczanych kamienic.
5: Do czasu wypłaty odszkodowań PLK zapewniają wsparcie mieszkańcom objętym relokacją, czyli pokrywają koszty pobytu w hotelach lub wypłacają ekwiwalent na najem lokalu. Równolegle trwa przekazywanie mieszkań zastępczych przez zarząd lokali miejskich.
4: Mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK. Druga decyzja nakłada na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania do korzystania w celu ukończenia budowy tunelu. Równolegle trwają przygotowania do wznowienia robót budowlanych. Obejmują one m.in. zabezpieczenie placu budowy, analizę dotychczas wykonanych prac oraz ocenę stanu technicznego maszyny TBM po ponad 16 miesiącach postoju.
3: El Radio. El Radio.
6: Dzień dobry, zapraszam. Najbliższe 4 godziny w El Radio spędzimy razem. Ja nazywam się Tomek Miara. Co przygotowałem dla Was? No między innymi będzie dzisiaj o aferze Szrekowej. Poszukamy łódzkich akcentów na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną. No i mamy ambitny plan, żeby polecić Wam dobrą książkę.
3: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Myślisz sobie, że wszyscy fani Shreka tak bardzo się przyzwyczaili, że Osioł i Shrek mówią tymi głosami?
1: Ogry są jak cebula.
2: Śmierdzą?
1: Tak. Nie.
2: Bo się od nich płacze?
1: Nie.
2: A jak się je zostawi na słońcu, to robią się brązowe i rosną im włoski?
1: Nie. Warstwy. Dociera. Ogry mają warstwy.
0: Że nie wyobrażają sobie, żeby to już było inaczej. No i mamy aferę Shrekową, o której więcej opowiem wam w El Radiu za kilka chwil.
3: El Radio.
4: El Radio.
3: 90 i 8 FM.
4: 90 i 8 FM.

0: gra dla was El Radio. Dla polskich widzów głos Zbigniewa Zamachowskiego jest nierozerwalnie związany z postacią Zielonego Ogra, czyli Shreka. Ale kiedy opublikowano zwiastun piątej części, w którym Shrek przemawia zupełnie obcym głosem, internet zalała fala krytyki. Co ciekawe, w tej krótkiej zapowiedzi zabrakło także Macieja Sztura w roli osła, co do którego fani mieli nadzieję, że przejmie tę rolę po swoim zmarłym ojcu. Aktor, mam na myśli Zbigniewa Zamachowskiego, zabrał w tej sprawie głos i, uwaga, uspokoił widzów i wyjaśnił, że sprawa powrotu do roli wcale nie jest zamknięta. Chodzi o to, że na tym etapie promocji po prostu trzeba było pokazać trailer, a pewne sprawy nie są jeszcze domknięte. Na domknięcie tych spraw mamy jeszcze naprawdę sporo czasu, bo premiera piątego Shreka zaplanowana jest na koniec czerwca, ale przyszłego roku.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Mamy prawie 14.30 w El Radio. Już za chwilę zaprosimy Was na informacje kulturalne.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
2: El Radio poleca.
3: Bartek Nowaczyński, witajcie. Jutro w Akademickim Centrum Designu otwarta zostanie wystawa, która przybliża tradycyjną technikę tkacką w zupełnie nowym, współczesnym kontekście. Ekspozycja zatytułowana Klasycznie czy eksperymentalnie możliwości tradycyjnej techniki nicielnicowej prezentuje pracę uczennic Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu.
4: Kilkanaście młodych uczennic postanowiło przygotować swoje tkaniny unikatowe. W wyniku projektu zdradzam, powstało ich prawie 40 i właśnie one staną się merytoryką, staną się taką opowieścią właśnie o tym, jak młodzi ludzie rozumieją tkaninę unikatową.
3: Mówi dyrektorka Akademickiego Centrum Designu Agnieszka Wojciechowska-Sej. Wystawa ma również wymiar edukacyjny. Pozwala uczestnikom przejść pełny proces twórczy od projektu aż po gotowy obiekt. Wernisaż zaplanowano na godzinę 12. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do końca czerwca. Co się dzieje, kiedy to nie my przetwarzamy informacje, tylko one zaczynają przetwarzać nas? Odpowiedzi na to pytanie szuka najnowsza prapremiera Teatru Jaracza w Łodzi. Już jutro na małej scenie zadebiutuje spektakl Pranie mózgu, teatralny esej o dezinformacji, propagandzie i mechanizmach postprawdy, które coraz mocniej wpływają na sposób, w jaki postrzegamy rzeczywistość. Twórcy przyglądają się temu, jak emocje, algorytmy i narracje medialne potrafią kształtować nasze decyzje i przekonania.
5: Taka emocja jak strach, która jest bardzo pierwotna, może być zdecydowanie wykorzystana później do manipulacji politycznych, do sterowania czyimś zachowaniem. Dokładnie tego tematu dotyczy nasz spektakl, politycznego podłoża emocji.
3: Mówi reżyserka Magdalena Szpecht. Spektakl nie daje prostych odpowiedzi, ale stawia pytania o granice wolności, odpowiedzialności i odporności na informacyjny chaos współczesnego świata. Początek o godzinie 17.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.

0: Już za tydzień w piątek, czyli od 26 czerwca, ruszają wakacje na Piotrkowskiej w Łodzi, czyli cykl bezpłatnych wydarzeń, które przez całe lato będą odbywać się na świeżym powietrzu. No my tutaj w L Radio pochyliliśmy się nad programem, bo on jest dość bogaty. Oczywiście nie ma teraz miejsca, żeby wszystkie elementy tego, co będzie się działo, wam wymienić, ale na przykład pasaż Schillera ponownie stanie się miejscem spotkań z polską sceną komediową. Wśród tegorocznych gości znaleźli się na przykład Rafał Rutkowski czy Bartosz Gajda. Balkon na 102, wcześniej znany jako muzyczny plener, powraca w zupełnie nowej odsłonie. To jest taki szereg wydarzeń poświęconych muzyce elektronicznej, podczas którego wystąpią łódzcy DJ-e i producenci, a wszystko będzie się działo na balkonie przy Piotrkowskiej 102. O, a to jest ciekawostka. Silent Disco pojawi się na Piotrkowskiej po raz pierwszy i będzie jedną z najciekawszych nowości tegorocznych wakacji na Piotrkowskiej. To wygląda tak, że uczestnicy Silent Disco dostają bezprzewodowe słuchawki i sami wybierają, przy jakiej muzyce mają ochotę tańczyć i się bawić. Z boku wygląda to dość dziwnie, ale trochę w myśl zasady tańcz, jakby nikt nie widział, na pewno uczestnicy bawią się znakomicie. Na pewno przyjdzie jeszcze czas, żeby w L Radio mówić więcej o wakacjach na Piotrkowskiej.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jak zwykle o tej porze w El Radio staram się wybrać jedną ciekawą datę z muzycznego kalendarza. Dzisiaj mamy 18 czerwca, dzisiaj swoje okrągłe 60. Piękne urodziny obchodzi Aleksander Klepacz, czyli wokalista, klawiszowiec, ale przede wszystkim lider grupy Formacja Nieżywych Schabów. Chyba każdy, kto zna ich twórczość, wie, że wykonują dość taką trudną do zaszufladkowania muzykę. Wszystko zaczęło się dosyć wcześnie, a na swoim koncie w 1985 roku mieli również występ na festiwalu w Jarocinie. Olek Klepacz, Formacja Nieżywych Schabów, już teraz w El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90,8 FM.
2: 90,8 FM.

0: Jest 16:30, więc za chwilę w El Radiu posłuchamy serwisu.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień. Pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. AT-Moto. Łódź Strykowska 131.
3: Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
2: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
4: Przemysław Nazę. Zapraszam. Co dalej z łódzkim Lasem Łagiewnickim? Władze miasta chcą uatrakcyjnić turystycznie teren i zapowiadają nowe inwestycje. Protestują społecznicy i miłośnicy przyrody.

0: Przyrody, obawiając się zniszczenia naturalnego charakteru tego miejsca. O problemie dyskutowali dzisiaj miejscy radni. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej przekonują, że projekt nie oznacza wycinki drzew ani betonowania lasu. Podkreślają, że inwestycja uzyskała pozytywne opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i najwyższą ocenę w konkursie na unijne dofinansowanie.
1: Naszym zadaniem jest odkłamywanie tych wszystkich zarzutów, które padają. My ze swojej strony możemy zapewnić, że będziemy Las Łagiewiński chronić.
0: Mówi radny Robert Pawlak. Innego zdania są radni Prawa i Sprawiedliwości. Sprzeciwiają się przede wszystkim budowie ścieżki w koronach drzew. Twierdzą, że podobne inwestycje w innych częściach kraju wymagały ingerencji w przyrodę na danym terenie, a ponadto mieszkańcy nie byli odpowiednio wcześniej informowani o zmianach w Łagiewnikach.
2: O ile wiem, to Komisja Ochrony Środowiska nie zwracała się z takimi postulatami. O ile wiem, w polityce ekologicznej miasta nie ma takich postulatów. Więc proszę, żeby ktoś odpowiedział w końcu poważny, kto ich o to prosił.
0: Mówi radny Marek Michalik z PiS. Podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska koalicyjni radni i urzędnicy mieli szczegółowo przedstawić założenia inwestycji oraz odpowiedzieć na wątpliwości dotyczące przyszłości Lasu Łagiewnickiego. Ważna informacja dla kierowców podróżujących po województwie łódzkim. Musicie liczyć się z utrudnieniami w ruchu w powiecie radomszczańskim. Od jutra w Kletni na drodze krajowej nr 91 rozpoczyna się remont nawierzchni. Prace będą prowadzone na odcinku 800 metrów i potrwają do środy 24 czerwca. W trakcie prowadzonych robót w godzinach 7-17 ruch na tym odcinku będzie odbywał się wahadłowo i będzie kierowany ręcznie. Trochę łatwiej będzie po 17 po zakończeniu prac w danym dniu. Wtedy przejazd będzie możliwy całą szerokością jezdni. Około 2 tygodni po wymianie nawierzchni przywrócone zostanie tam oznakowanie poziome. Wracają wakacje na Piotrkowskiej. Przez najbliższe 2 miesiące w centrum Łodzi niemal każdego dnia będą odbywać się bezpłatne wydarzenia kulturalne i rozrywkowe. W programie znalazły się koncerty, spektakle dla dzieci, stand-upy, jazzowe wieczory, potańcówki oraz nowości.
3: Od wtorku do niedzieli każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Mamy kilka nowych pozycji, chociażby balkon na 102, gdzie będzie muzyka grana prosto z balkonu, czy silent disco u nas tutaj w przestrzeni ulicy Piotrkowskiej 3. Mamy również jazzowe wtorki oraz piotrkowską kameralnię, które również cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców.
0: Mówi Michał Adamkiewicz, dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Nie zabraknie także koncertów w ramach Songwriter Łódź Festival. Na scenie pojawią się zarówno debiutanci, jak i uznani artyści z Polski i zagranicy.
4: Chociażby z Czech, czy na przykład Wysp Owczych. Na Songwriter Łódź Festival nie tańczymy za bardzo. Raczej jest to koncert dla publiczności słuchającej, skupionej, siedzącej. To są po prostu zupełnie inne wrażenia niż na przykład na Silent Disco.
0: Mówi współorganizator festiwalu Bartosz Borówka. Cykl Wakacje na Piotrkowskiej rozpocznie się za tydzień 26 czerwca i potrwa do końca sierpnia. Wszystkie wydarzenia będą bezpłatne.
5: El Radio. Warto wiedzieć. We'll be right back.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Na Obywatelskiej i na Jana Pawła II też w tej chwili na pewno spotkacie utrudnienia. Na Pabianickiej o tej porze też niestety liczyć się trzeba z tym, że samochodów jest sporo. Coraz więcej aut jest w Alei Włókniarzy, na Konstantynowskiej coraz większy tłok, na Limanowskiego też jedziemy coraz wolniej. Przypominam, była stłuczka na Zgierskiej, tam są w tej chwili spore utrudnienia. Trasa WZ ciągle jest kłopotem, na Kopcińskiego na pewno zwolnicie, na Brzezińskiej też ciągle jeszcze całkiem spory tłok.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Sponsorem programu jest Łódzka Olejarnia. Olej Vita. Naturalny smak, który robi różnicę. www.olejvita.com.
1: Każdy czwartek, tak mniej więcej przed godziną 17, próbujemy polecić Wam dobrą książkę. Co czwarty Polak w jakimś momencie życia miał kłopoty ze zdrowiem psychicznym. To nie żadne dywagacje, to efekt badań dotyczących kondycji psychicznej mieszkańców Polski. I właśnie tego dotyczy książka Głośnik w głowie o leczeniu psychiatrycznym w Polsce. Autorstwa Anety Pawłowskiej-Krać.
2: Autorka oddaje głos osobom zmagającym się z kryzysami psychicznymi, pokazując, że choroba może dotknąć każdego, niezależnie od jego statusu czy wieku. Pokazuje te wydarzenia z takiej ludzkiej perspektywy. Zamiast statystyk poznajemy tutaj żywe historie o lęku, bezsilności, walce o godność w przepełnionych szpitalach. Dostajemy również obraz systemu. Książka punktuje braki kadrowe, niedofinansowanie i archaiczne podejście, ale tak nie zostawia też czytelnika z samym pesymizmem. Pokazuje też zmiany, jakie niesie reforma psychiatrii środowiskowej. Autorka tłumaczy też, dlaczego w Polsce wciąż tak trudno prosić o pomoc i z jakimi uprzedzeniami muszą mierzyć się osoby chore psychicznie. Ten reportaż to lektura bardzo bolesna, ale niezwykle potrzebna, by zrozumieć, że zdrowie psychiczne to fundament, o który jako społeczeństwo wciąż nie potrafimy zadbać.
1: O książce Głośnik w głowie o leczeniu psychiatrycznym w Polsce opowiadała Monika Bariga, bibliotekarka Biblioteki Wolność.
0: Sponsorem programu jest Łódzka Olejarnia. Olej Vita. Naturalny smak, który robi różnicę. www.olejvita.com.
3: El Radio.
4: El Radio.
3: 90 i 8 FM.
4: 90 i 8 FM.

0: Zbliża się godzina 17. Już za chwilę w El Radiu zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama. Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
2: 20 czerwca widzimy się na Widzewie. Wpadajcie do Parku Widzewskiego na wielki piknik z łódzkim klubem UKS Anilana. Czekają na Was zmagania sportowe, animacje i zabawy dla najmłodszych, dmuchańce, wata cukrowa i niespodzianki. Przyjdź i baw się fantastycznie. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest inwestycja przy Placu Wolności. Sprawdź program na dziejesieprzyplacuwolności.pl. Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi Cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień, pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. AT Moto. Łódź Strykowska 131.
1: Po reklamie.
3: Filmiki z kamer samochodowych pomogły złapać zabójcę z Białej Podlaskiej. Na szczycie G7 nie było ani słowa o zmianach klimatu, by nie drażnić Trumpa. Idą upały, otwierają się miejskie pływalnie.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja jest pewna, że zatrzymała zabójcę rosyjskiego artysty Simona Skrepeckiego. Mężczyzna jeszcze nie usłyszał zarzutów. Zatrzymano go w hostelu pod Warszawą. Posługiwał się gruzińskim paszportem. Więcej Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fijołek nie pozostawia złudzeń.
5: Jest zatrzymana jedna osoba. Osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
4: Do zatrzymania mężczyzny przyczyniły się ustalenia operacyjne policjantów, ale też filmiki dostarczone przez kierowców z samochodowych kamer. Plus oczywiście zeznania świadków i zabezpieczony miejski monitoring. Sprawcę zatrzymali kontrterroryści.
5: Mężczyzna został zatrzymany w pokoju podczas takiego dynamicznego wejścia. Oczywiście kontrterrorystów policyjnych mogą sobie Państwo wyobrazić z różnych też filmików, jak takie wejścia wyglądają. Myślę, że nie miał szans żadnych na ucieczkę.
4: Dziś lub jutro mężczyzna będzie przewieziony do Lublina na przesłuchanie w lubelskim Wydziale Prokuratury Krajowej. To ona teraz przejęła to śledztwo.
3: Podczas szczytu G7 w Evian temat zmian klimatu po raz pierwszy od dziesięcioleci nie odegrał żadnej roli. Spotkanie miało przede wszystkim utrzymać prezydenta USA Donalda Trumpa w dobrym nastroju, ocenili szwajcarscy i niemieccy komentatorzy. Pora deszczowa już za nami, teraz nadchodzą upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Na razie alerty przed upałem dotyczą 6 województw zachodniej Polski. Według prognoz jutro termometry pokażą tu 30 stopni, a w sobotę 35. W taką pogodę tłumów spodziewają się miejskie kąpieliska. Otwierają się w kolejnych miastach. W sobotę w Lublinie sezon letni otwiera słoneczny Wrotków nad Zalewem Zembożyckim. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, mówi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
6: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
3: Tłumów w ten weekend spodziewają się też pływalnie w Warszawie. Baseny Moczydło oraz Inflancka są już otwarte. Warto zadbać o bezpieczeństwo, mówi ratownik Mariusz Szulczuk.
7: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu. Są tabliczki, co można, czego nie można.
3: W Krakowie za to duży problem. Największe kąpielisko na Zakrzówku od 2 tygodni jest zamknięte. Służby wykryły tam podejrzaną substancję. Nie wiadomo, kiedy Zakrzówek zostanie otwarty. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
8: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tą końcówkę. Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnych spotkaniach grać jeszcze lepiej.
3: Kolejny mecz polskich siatkarek w sobotę. Rywalem Holandia.
0: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflancka 52.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Zdaniem synoptyków do końca dnia może jeszcze zagrzmieć, może padać deszcz, choć to raczej ciepły dzień, bo tak w okolicach 25 stopni. W nocy około 14, ale to będzie ciąg dalszy raczej aury mokrej. Jutro już trochę lepsza pogoda, zachmurzenie w planach jest umiarkowane, a temperatura wysoka, bo nawet 27.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflanska 52.
11: El Radio.
12: El Radio.
0: Jeszcze się wakacje w tym roku nie zaczęły, a ja już wiem, gdzie Polacy w tym roku pojadą na wakacje. Mało tego, wiem na jak długo, powiem wam więcej. Wiem, ile na te wakacje w tym roku wydacie. Więcej na ten temat w El Radio za kilka chwil.
11: El Radio.
12: El Radio.
11: 90 i 8 FM.
12: 90 i 8 FM.

0: Najnowszy raport dla zmotoryzowanych w El Radio już za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: jest już niczym.
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
2: Ale jabłkniarzy, proszę zwrócić uwagę, że tam doszło do stłuczki i w tej chwili tam jest spore zamieszanie. Na pewno na Konstantynowskiej ciągle jeszcze jest dość wzmożony ruch. Ciągle tłoczno jest na Pabianickiej, Kopcińskiego na pewnych odcinkach na pewno zwalnia i ciągle jeszcze spory zator czeka Was na ulicy Brzezińskiej.
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: słuchacie L Radia. Mam takie badania, które pokazują jasno, że ponad połowa Polaków planuje spędzić wakacje w tym roku w Polsce, a najwięcej z nas wybierze wypoczynek nad Bałtykiem. Polskie wybrzeże szykuje się więc na jeden z najbardziej intensywnych sezonów w ostatnich latach. W lipcu i w sierpniu ubiegłego roku nad Bałtykiem wypoczywało ponad 2 miliony turystów. Podejrzewam, że w tym roku padnie jakiś rekord. A właśnie, turyści planują w tym roku wydać na wakacje najczęściej od 2 do 4 tysięcy złotych. Na jak długo mamy zamiar wybrać się nad Polskie Morze? 30% badanych deklaruje, że najdłuższy wakacyjny wyjazd potrwa maksymalnie 7 dni. Nie zmienia to faktu, że właściciele budek z zapiekankami już na Was czekają i zacierają rączki.
1: L Radio. L Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Mamy 17.30, więc za chwilę w El Radio czas na serwis.
1: Reklama. Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
4: Przemysław Nazer, zapraszam. Urząd Wojewódzki w Łodzi wydał dwie istotne decyzje administracyjne dotyczące dokończenia budowy tunelu średnicowego. Pierwsza dotyczy ustalenia lokalizacji linii kolejowej i obejmuje przejęcie przez PLK czterech kamienic przy 1 maja 19, 21-23 i Pruchnika 44 oraz wypłatę z tego tytułu stosownego odszkodowania właścicielom lokali z wywłaszczanych kamienic.
5: Do

0: czasu wypłaty odszkodowań PLK zapewniają wsparcie mieszkańcom objętym relokacją, czyli pokrywają koszty pobytu w hotelach lub wypłacają ekwiwalent na najem lokalu. Równolegle trwa przekazywanie mieszkań zastępczych przez Zarząd Lokali Miejskich.
1: Mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK. Druga decyzja nakłada na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania do korzystania w celu ukończenia budowy tunelu. Równolegle trwają przygotowania do wznowienia robót budowlanych. Obejmują one m.in. zabezpieczenie placu budowy, analizę dotychczas wykonanych prac oraz ocenę stanu technicznego maszyny TBM po ponad 16 miesiącach postoju. Biblioteka to już nie tylko miejsce wypożyczania książek, to także spotkania, warsztaty i odpoczynek od cyfrowego świata. O przyszłości czytelni rozmawiali dzisiaj w Łodzi uczestnicy ogólnopolskiej konferencji Biblioteka w procesie w świecie nadmiaru. Do stolicy regionu przyjechali bibliotekarze, naukowcy i praktycy z całej Polski. Organizatorzy podkreślali, że współczesna biblioteka ma być tak zwanym trzecim miejscem, dostępnym dla każdego, niezależnie od wieku czy statusu materialnego.
2: Musimy tak przeprojektować nasze działania, aby były one atrakcyjne przede wszystkim dla naszych użytkowników, ale jednocześnie, żeby osoby, które tworzą te miejsca, żeby czuły satysfakcję zawodową, żeby miały szansę na to, aby proponować rzeczy, których do tej pory nie robili.
1: Mówi dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi Bożena Orczykowska. Statystyki pokazują, że zainteresowanie bibliotekami rośnie. W ubiegłym roku z Łódzkiej Biblioteki Miejskiej skorzystało ponad 150 tysięcy zarejestrowanych uczestników. To o 10 tysięcy więcej niż rok wcześniej. We wszystkich filiach placówki organizowanych jest rocznie około 4 tysięcy wydarzeń. Od warsztatów i spotkań autorskich po zajęcia integrujące lokalne społeczności. Przed nami gorący, aby nie powiedzieć upalny weekend. W najbliższą sobotę i niedzielę słupki na termometrach w Łodzi i w regionie znacznie przekroczą 30 kresek i pamiętajmy, że jest to temperatura podawana w cieniu. W związku z tym policja przypomina o tym, aby podczas wyjazdów nie zostawiać nikogo w nagrzanym, pozostawionym na parkingu samochodzie.
3: Jeżeli zauważymy dziecko, seniora lub zwierzę pozostawione w nagrzanym pojeździe, spróbujmy nawiązać kontakt z osobą znajdującą się w środku. Natychmiast zadzwonimy pod numer alarmowy 112. Spróbujmy otworzyć pojazd lub jego bagażnik. Gdy zagrożona jest życie lub zdrowie, a nie ma innej możliwości pomocy, rozważmy wybicie szyby.
1: Mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Policja zwraca również uwagę na nasze zachowanie podczas spędzania wolnego czasu nad zbiornikami wodnymi, a w ten gorący weekend na pewno będziemy chcieli skorzystać z takich atrakcji.
3: Korzystajmy wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. Zawsze stosujmy się do regulaminów i poleceń służb ratunkowych. Pilnujmy dzieci, nie pozostawiajmy ich bez opieki nawet na chwilę. Nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu.
1: Policja zapowiada patrole nad wodą i surowe kary dla tych, którzy nie będą stosowali się do obowiązujących przepisów. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i ostrożność.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Myślę, że możemy już ogłosić koniec kłopotów komunikacyjnych na dziś, choć jest jeszcze jedno miejsce, gdzie pewnie będziecie musieli jechać nieco wolniej, to ulica Brzezińska. Poza tym właściwie Łódź jest już bez większych utrudnień, szerokiej, bezpiecznej drogi i spokojnego powrotu do domu.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: przyszła pora, żeby w El Radio zaprezentować Wam piosenkę, którą znacie, ale w nieoczywistej interpretacji. Dzisiaj mamy dość ciekawą muzyczną datę, bo swoje urodziny świętuje Alison Moye, a więc wokalistka, znana również z występowania w duecie Yazoo. Oczywiście, że w tym cyklu nie zagram oryginalnego jej wykonania, tylko piosenkę z jej repertuaru, którą postanowiono zaśpiewać, zagrać na nowo. Artysta, który ukrywa się pod pseudonimem Deluxe, postanowił na nowo zaprezentować światu wielki przebój Alison Moye, Love Resurrection.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Mamy już prawie godzinę 18, czyli na mnie już czas. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone ostatnie 4 godziny w El Radiu. Do usłyszenia do jutra, mówi Tomek Miara. Oczywiście, że o 18 czeka na Was jeszcze serwis.
1: Reklama. Już 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte Flory Śródmieście w Łodzi. Odkryj nowoczesne apartamenty w sercu miasta i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Tylko dla uczestników dni otwartych rabaty już od 60 tysięcy złotych. Nie przegap tej okazji. Dni otwarte Flory Śródmieście 20 czerwca od godziny 10 do godziny 15. Ulica Jana Kilińskiego 111. Szczegóły na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Zamieszkaj w sercu Łodzi.
2: 20 czerwca widzimy się na Widzewie. Wpadajcie do Parku Widzewskiego na wielki piknik z łódzkim klubem UKS Anilana. Czekają na Was zmagania sportowe, animacje i zabawy dla najmłodszych, dmuchańce, wata cukrowa i niespodzianki. Przyjdź i baw się fantastycznie. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest inwestycja przy Placu Wolności. Sprawdź program na dziejesieprzyplacuwolności.pl. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
3: Upalny weekend, jutro wysokie temperatury na zachodzie. USA za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojskowej, a w Poznaniu nawoływanie do referendum.
4: Obiecywał nam inne miasto.
3: Mówią ci, którzy chcą odwołania prezydenta miasta.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. No i są ostrzeżenia głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów w zachodniej części kraju, a konkretnie na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław po Rybnik. Zaczną obowiązywać jutro, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być w sobotę nawet do 35 stopni. Spodziewajcie się też tropikalnych nocy. Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. To spadek aż o 16 groszy porównujący do dziś. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł. No o 6 groszy w dół także 98, maksymalnie 6,66. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał dziś Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej rozmawiał dziś w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
5: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz bierze udział dziś w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Po Krakowie Poznań kolejnym dużym miastem z referendum. Do odwołania Jacka Jaśkowiaka i miejskich radnych nawołują anarchiści, którzy są odpowiedzialni za atak tortem na prezydenta miasta. Wspólnie z innymi stowarzyszeniami rozpoczynamy pracę nad inicjatywą. Wołali dziś pod urzędem miasta.
4: Udało się to w Krakowie i jesteśmy przekonani, że uda się to w Poznaniu. Jacek Jaśkowiak obiecywał nam inne miasto. Miasto, które będzie obywatelskie, które będzie zielone. A mamy miasto drogie, zabetonowane, z którego ludzie się wyprowadzają.
3: Mówiła Magda Malinowska ze Stowarzyszenia Socjalny Kongres Kobiet. Aby referendum się odbyło, organizatorzy muszą zebrać podpisy od 10% mieszkańców miasta. Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy rozpoczyna coroczną walkę z inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Pracownicy i wolontariusze prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom.
6: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu oraz lokalnym bobrom.
3: Mówi rzecznik Stołecznego Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarza weterynaria, następnie do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce będą przekazane jako pokarm dla zwierząt w zoo.
2: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien, firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
7: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Rozpoczyna się mecz Metalkasy drugiej Ekstraligi Żużlowej w Pile. Z miejscową Polonią mierzy się HAS Skrzydlewsko-Orzeł Łódź. Drużyna gospodarzy osłabiona w ostatnich tygodniach kontuzjami sprowadziła w ostatniej chwili Duńczyka Andrea Saliagera. W Łodzi Orzeł wygrał z Polonią różnicą 2 punktów, choć Pilanie cały czas walczą przed kolejnymi komisjami i trybunałami sportowymi o zrewidowanie tego wyniku na remis. Drużyna, która dziś okaże się lepsza, ma szansę zdobyć także punkt bonusowy. Teoretycznie Łodzianom wystarczy do tego nawet remis. Polonia, jeśli chce mieć bonus, musi wygrać różnicą przynajmniej 3 punktów. Jak zapewnia Tomasz Włodarczyk z kanału meczyki.pl, Karol Świderski jest już w Łodzi i dziś prawdopodobnie przeszedł testy medyczne. Wiele wskazuje na to, że w poniedziałek odbędzie z Widzewem pierwszy trening. Tymczasem byli piłkarze łódzkich drużyn zasilają Arkę Gdynia. Były ŁKS-iak Dawid Arndt i były widzewiak Dominik Kun zagrają w pierwszoligowym klubie z Trójmiasta. PKO BP Ekstraklasa ruszy 24 lipca, ale Widzew swój pierwszy mecz rozegra 2 dni później. 26 lipca w niedzielę rywalem łódzkiej drużyny będzie Motor Lublin. Start tego spotkania w Łodzi o 17.30. Niska skrzydłowa Alicja Żytkowska dołącza do Widzewa Łódź. Koszykarka występowała w Nautiku z Akademii Gortata Gdańsk i rywalizowała w pierwszej lidze z Widzewem. Teraz już w czerwonej koszulce powalczy w Orlen Basket Lidze. Ponad 1 000 000 złotych mogą otrzymać kluby sportowe szkolące młodzież w województwie łódzkim. Trwa nabór wniosków w programie Trenuj w Łódzkiem. Jeden uczestnik może liczyć na dotację do 20 000 złotych, które przeznaczy na zakup sprzętu.
8: Wyposażenie dla dzieciaków i młodzieży trenujących w klubach sportowych na terenie województwa łódzkiego to wsparcie m.in. na zakup sprzętu, ale również strojów sportowych niezbędnego do prowadzenia szkolenia oraz akcesoriów potrzebnych do realizowania programów treningowych.
7: Mówi Małgorzata Lefler z Urzędu Marszałkowskiego. Wnioski można składać do 8 lipca na stronie www.witkac.pl.
2: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien, firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.

0: Afera Kasprzyka i zmiany w stołecznym szpitalu południowym. Potem premier o zabójstwie w Białej Podlaskiej i upały we Włoszech. Jest ostrzeżenie polskiej ambasady.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Marcin Krzemiński. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego na wniosek prezydenta Warszawy odwołała dotychczasowy zarząd placówki. Decyzja ma być rezultatem toczącej się w szpitalu kontroli. To po tym, jak media ujawniły, że lekarz, a także radny Dawid Kasprzyk miał zarobić w placówce ponad 1,5 miliona złotych. O zadaniach nowego zarządu szpitala Ben O'Connor.
2: Informację o odwołaniu całego zarządu szpitala przekazała Marzena Gawkowska z Warszawskiego Urzędu Miasta.
3: Nowego zarządu szpitala powołano Anetę Gomułkę-Siemborę, doświadczoną menadżerkę placówek ochrony zdrowia, wieloletnią dyrektorkę do spraw administracyjno-technicznych. Pierwszym zadaniem nowego zarządu szpitala będzie pełna współpraca ze wszystkimi organami kontrolnymi po to, aby dogłębnie wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości.
2: Dawid Kacprzyk, lekarz ze szpitala południowego, złożył rezygnację z funkcji radnego na warszawskim Ursusie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, spytany o dalsze kadrowe zmiany w strukturach Koalicji Obywatelskiej, powiedział, że partia czeka na wyniki kontroli.
4: Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, to będzie za to odpowiadać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
2: Prezydent Warszawy w przyszłym tygodniu ma przekazać Radzie Miasta dodatkowe wytyczne co do nadzoru nad personelem szpitalnym miejskich placówek.
0: To byłby pierwszy przypadek w Polsce zabójstwa na tle politycznym na zlecenie obcego państwa. Premier Donald Tusk tak mówi o hipotezie, którą badają służby po zabójstwie krytyka Putina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany w tej sprawie to 36-latek z gruzińskim paszportem i przeszłością kryminalną. Sprawę traktujemy poważnie, mówi premier Tusk.
5: Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. W Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
0: Śledztwo przejęła bezpośrednio prokuratura krajowa. Do zabójstwa rosyjskiego artysty i krytyka Putina doszło w poniedziałek. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy zakończyły się poszukiwania szczątków Polaków zamordowanych w 1944 roku przez UPA. Ekspedycja odkryła miejsca, gdzie może być pogrzebanych około 100 osób. Ekshumacje mogą ruszyć najwcześniej w przyszłym roku. Gorąco w najbliższych dniach, nie tylko w Polsce, przed falą upałów ostrzega turystów nasza ambasada w Rzymie. Do Włoch ma nadejść fala upałów zwana kopułą gorąca z temperaturami do prawie 40 stopni. Polska placówka dyplomatyczna prosi o ostrożność, noszenie przy sobie wody do picia, nakrycia głowy i by używać kremów z wysokim filtrem. Historyczne tramwaje z czterech miast, Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic, dołączyły do pojazdów, które w okresie wakacyjnym będą kursować na krakowskiej linii muzealnej. W zamian Kraków wypożyczył dotychmiast swoje zabytkowe wagony. To sezonowa wymiana, znana z lat ubiegłych. W tym roku po raz pierwszy do projektu dołączyły tramwaje śląskie.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Czas zacząć drugą rundę piłkarskiego mundialu. W komfortowej sytuacji są Meksyka oraz Korea Południowa. Oba zespoły bowiem na inaugurację wygrały. W nocy zmierzą się ze sobą, a zwycięzca będzie już mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. W grupie B mundial zacznie się od nowa. W pierwszej kolejce w obu spotkaniach padły remisy. Kanadyjczycy żałują, że nie udało im się z Bośnią i Hercegowiną wygrać. Dlatego w meczu z Katarem chcą zagrać jeszcze lepiej. Mówi ich selekcjoner Jesse Marsh.
7: Focused on the match and about Qatar and what they're good at.
8: Wiemy o ich mocnych stronach, wiemy, co chcemy u nich ograniczyć i jak ma wyglądać nasza gra. W tym meczu z Bośnią, zwłaszcza w pierwszej połowie, mieliśmy poczucie, że gra wyglądała bardziej tak, jak oni tego chcieli, a nie my. Dlatego musimy zadbać o to, aby od samego początku narzucić swój ton i będziemy do tego dążyć od pierwszej minuty.
7: From the start.
6: Ten mecz o północy w Vancouver, wcześniej, bo o 21:00 w Los Angeles, Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną. Napastnik reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej Eli Wai nie otrzymał zezwolenia na podróż do Kanady na spotkanie z Niemcami w piłkarskich Mistrzostwach Świata. To efekt podejrzeń o ustawianie meczów ligowych we Francji. Co ciekawe, w pierwszym mundialowym spotkaniu spędził aż 55 minut na boisku. Katarzyna Niewiadoma była piąta na drugim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Polka mogła być nawet wyżej, ale w końcówce osłabła, a na domiar złego pomyliła trasę.
9: Na pewno nie jestem z tego tak szczęśliwa. szczęśliwa, ale z drugiej strony też wiem, że z niego coś wyciągam i wiem, co tak naprawdę jest jeszcze do poprawy przed najważniejszym celem.
6: A na wymagającej trasie ze startem i metą w Locarno triumfowała Włoszka Elisa Longoborghini, która objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w drugiej rundzie debla w turnieju ATP 500 na kortach trawiastych w Londynie. Polsko-brytyjski duet przegrał z rozstawionymi z numerem trzecim tenisistami Brytyjczykiem Neilem Skupskim oraz Amerykaninem Christianem Harrisonem 4-6, 4-6.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
10: To jest El Radio na 90 i 8 FM.

0: To jest El Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Za chwilę politycy o stałej bazie żołnierzy amerykańskich, potem związkowcy i urzędnicy o nowych przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy. Będzie też o kolejnej wygranej naszych siatkarek.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Marcin Krzemiński. Amerykanie dają zielone światło dla stałej bazy żołnierzy w Polsce. Minister obrony otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu. Ostateczna decyzja będzie jednak zależeć od szczegółów oferty, którą Polska złoży Amerykanom. Koalicja rządząca nie ma wątpliwości. To przełomowy dzień dla Polski i naszego bezpieczeństwa, mówi Andrzej Szejna z Nowej Lewicy.
2: Pozytywna i formalna odpowiedź administracji prezydenta Trumpa jest dla nas sygnałem, że z niej już nie będzie możliwości się wycofać.
0: Z deklaracji Amerykanów cieszą się też politycy PiSu. To zasługa działań prezydenta Karola Nawrockiego, ocenia poseł Henryk Kowalczyk.
3: Dobrze, rząd nie przeszkadza. To, że się podpisuje pod sukcesem, no to się nie dziwię.
0: Politycy są zgodni, że teraz czas na wypracowanie konkretów i intensywne przygotowania do utworzenia stałej bazy. Dziś NATO podjęło też decyzję o zwiększeniu swoich zdolności odstraszania nuklearnego. Za 3 tygodnie wchodzą w życie nowe przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę, jeśli uznają, że praca jest wykonywana pod nadzorem szefa i w wyznaczonych godzinach. Zmiany są oczekiwane od wielu lat, mówi Sebastian Gawronek z NSZZ Solidarność.
4: My oczywiście jako związek zawodowy nie dyskutujemy tego, że nie można zawierać umów cywilnoprawnych, umów zleceń, ale też tych słynnych umów B2B, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale trzeba to robić w ramach przepisu kodeksu cywilnego, a nie obchodzić przepis.
0: Po 8 lipca Inspekcja Pracy będzie miała dostęp do danych ZUS-u oraz Krajowej Administracji Skarbowej, dodaje Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki.
5: Będzie powołany zespół, który będzie pilnował tej wymiany danych. Będzie również drugi zespół, który będzie pracował nad analizą ryzyka, a tym algorytmem, który ma typować podmioty, gdzie dochodzi z największym prawdopodobieństwem do nadużyć. To jest ta największa zmiana. Instytucje kontrolne niech będą działać na ślepo.
0: W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Od czerwca ratownicy w Świnoujściu nad bezpieczeństwem plażowiczów będą czuwać także w nocy. W słoneczne weekendy na świnoujskich plażach odpoczywa nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Od 27 czerwca ratownicy będą w pełnej 35-osobowej obsadzie. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki tym razem pokonały reprezentację Ukrainy 3-1.
6: Jestem dumna z zespołu, jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnych spotkaniach grać jeszcze lepiej.
0: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz naszych siatkarek w sobotę. Ich rywalkami będą Holenderki.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: W nocy około 14, ale to będzie ciąg dalszy raczej aury mokrej. Jutro już trochę lepsza pogoda, zachmurzenie w planach jest umiarkowane, a temperatura wysoka, bo nawet 27.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
10: El Radio. El Radio.

0: L Radio w Łodzi.
1: Żeby z tobą zatańczyć, ten jeden raz, ten jeden raz, ten jeden.
2: Nagle gdyby się więcej

latest hit to the wisdom of old.

0: sztab kryzysowy w Krakowie po ataku dzika, w którym poszkodowane zostało dziecko. Potem zmiany po aferze w warszawskim szpitalu południowym i kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Marcin Krzemiński. Kraków zwołuje na rano doraźny sztab kryzysowy z udziałem służb i lekarza weterynarii. To po tym, jak w południowej części miasta na osiedlu Kliny dzik zaatakował i przewrócił wózek, w którym znajdowała się 13-miesięczna dziewczynka. Dziecko wypadło na chodnik, z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. Jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Już przed 2 laty szacowano, że w mieście żyje ich nawet 1500. Aneta Gomułka-Siembora została nową prezeską zarządu Szpitala Południowego w Warszawie. Na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego cały zarząd placówki został odwołany. Pierwszym i najważniejszym zadaniem nowej prezes ma być ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w wyjaśnienie nieprawidłowości w placówce. Według doniesień medialnych koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kasprzyk miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł, a polityków KO miał przyjmować bez kolejki. Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6 zł 20 groszy. To spadek o 16 groszy porównujący do dzisiejszych cen na stacjach. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł. No 6 groszy w dół, także 98 maksymalnie może kosztować 6 zł 66 groszy. Gdzie są pieniądze kobiet? Pyta Łódzkie Stowarzyszenie Tkalnia i rozpoczyna dyskusję o luce płacowej. Pomóc ma w tym przygotowany specjalnie internetowy kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn, mówi Anna Jurek ze stowarzyszenia.
2: To bardzo dużo czasami zależy od płci, czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
0: Narzędzie bazuje na oficjalnych danych GUS.
2: Te nierówności w wynagrodzeniach, one są bardzo różne, bo są wyraźnie wyższe w sektorze prywatnym, w publicznym są dwukrotnie niższe i luka płacowa jest większa wśród lepiej zarabiających kobiet i mężczyzn.
0: Kalkulator można znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl. Aktualna średnia luka płacowa może dochodzić do nawet 20%. Przed nami upalny weekend, tłumów spodziewają się pływalnie. W Warszawie baseny Moczydło oraz Inflanska są już otwarte. Warto zadbać o bezpieczeństwo, mówi ratownik Mariusz Szulczuk.
3: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu. Są tabliczki, co można, czego nie można.
0: W Krakowie za to duży problem. Największe kąpielisko na Zakrzówku od 2 tygodni jest zamknięte. Służby wykryły tam podejrzaną substancję. Nie wiadomo, kiedy Zakrzówek zostanie otwarty.
4: El Radio na pogodę.
5: W nocy około 14, ale to będzie ciąg dalszy raczej aury mokrej. Jutro już trochę lepsza pogoda, zachmurzenie w planach jest umiarkowane, a temperatura wysoka, bo nawet 27.
1: To jest El Radio.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Uważajcie na skrzyżowaniu Kościuszki-Struga. Zaczynają remont torowiska.
2: Przejazd będzie możliwy jednym pasem Alei Kościuszki, tylko na wprost.
1: Dokończą tunel średnicowy, ale wyburzą cztery kamienice.
3: PLK zapewniają wsparcie mieszkańcom objętym relokacją.
1: Jedni chcą uatrakcyjnić Las Łagiewnicki.
4: Będziemy Las Łagiewnicki chronić.
1: Drudzy mówią o niszczeniu przyrody. Polskie biblioteki zmieniają charakter.
5: Musimy przeprojektować nasze działania, aby były atrakcyjne dla naszych użytkowników.
1: Już nie tylko wypożyczalnia. Ma 100 lat i z powodzeniem przechodzi leczenie nowotworów w Matce Polce.
6: Dziękuję lekarzom za te uzdrowienie.
1: Koncerty i stand-upy na Piotrkowskiej.
7: Każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.
1: Cykl wakacyjnych wydarzeń wraca do centrum Łodzi. To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazer. Zapraszam.
8: El Radio. Warto wiedzieć. Ostatnio.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Przed nami kłopoty z ruchem na fragmencie jednej z najważniejszych tras komunikacyjnych w Łodzi. Chodzi o skrzyżowanie Kościuszki-Struga w samym centrum miasta. Już jutro rozpocznie się tam wymiana torowiska tramwajowego. Prace prowadzone będą tylko w weekendy od 19 w piątek do końca niedzieli. Wtedy skrzyżowanie będzie zamknięte dla kierowców.
2: Przejazd będzie możliwy jednym pasem Alei Kościuszki tylko na wprost. Z ulicy Struga natomiast będzie można skręcić wyłącznie w prawo. Należy też pamiętać, że na Alei Kościuszki przed ulicą Zieloną jest zawrotka, która umożliwi przejazd dalej w kierunku Polesia.
1: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu. Również w weekendy pojawią się zmiany dla tych, którzy korzystają z komunikacji miejskiej.
2: Tramwaje MPK nie będą jeździły po Alei Kościuszki i ulicy Zachodniej na odcinku od Piotrkowskiej Centrum do Legionów. Tramwaje pojadą wtedy objazdem. Dodatkowo kursować będą dwie linie zastępcze.
1: Remont torowiska na skrzyżowaniu Kościuszki-Struga ma potrwać do końca wakacji.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: oui, oui.
1: El Radio. Bliżej ciebie.
2: Bliżej ciebie.
3: Urząd Wojewódzki w Łodzi wydał dwie istotne decyzje administracyjne dotyczące dokończenia budowy tunelu średnicowego. Pierwsza dotyczy ustalenia lokalizacji linii kolejowej i obejmuje przejęcie przez PLK czterech kamienic przy 1 maja 19, 21-23 i Pruchnika 44 oraz wypłatę z tego tytułu stosownego odszkodowania właścicielom lokali z wywłaszczanych kamienic.
4: Do czasu wypłaty odszkodowań PLK zapewniają wsparcie mieszkańcom objętym relokacją, czyli pokrywają koszty pobytu w hotelach lub wypłacają ekwiwalent na najem lokalu. Równolegle trwa przekazywanie mieszkań zastępczych przez zarząd lokali miejskich.
3: Mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK. Druga decyzja nakłada na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania do korzystania w celu ukończenia budowy tunelu. Równolegle trwają przygotowania do wznowienia robót budowlanych. Obejmują one m.in. zabezpieczenie placu budowy, analizę dotychczas wykonanych prac oraz ocenę stanu technicznego maszyny TBM po ponad 16 miesiącach postoju.
0: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Co dalej z łódzkim Lasem Łagiewnickim? Władze miasta chcą uatrakcyjnić turystycznie teren i zapowiadają nowe inwestycje. Protestują społecznicy i miłośnicy przyrody, obawiając się zniszczenia naturalnego charakteru tego miejsca. O problemie dyskutowali dzisiaj miejscy radni. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej przekonują, że projekt nie oznacza wycinki drzew ani betonowania lasu. Podkreślają, że inwestycja uzyskała pozytywne opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i najwyższą ocenę w konkursie na unijne dofinansowanie.
2: Naszym zadaniem jest odkłamywanie tych wszystkich zarzutów, które padają. My ze swojej strony możemy zapewnić, że będziemy Las Łagiewnicki chronić.
1: Mówi radny Robert Pawlak z KO. Innego zdania są radni Prawa i Sprawiedliwości. Sprzeciwiają się przede wszystkim budowie ścieżki w koronach drzew. Twierdzą, że podobne inwestycje w innych częściach kraju wymagały ingerencji w przyrodę na danym terenie, a ponadto mieszkańcy nie byli odpowiednio wcześniej informowani o zmianach

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: 100 lat życia i walka z nowotworem mogą iść w parze, dowodzi tego pani Marianna, pacjentka Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Stulatka od kilku lat przechodzi leczenie onkologiczne i jak podkreślają lekarze, pozostaje w dobrej kondycji. Medycy zwracają uwagę, że dzisiaj pacjenci w bardzo podeszłym wieku często pozostają aktywni i samodzielni, a kluczowe znaczenie ma tutaj szybka diagnostyka oraz odpowiednio dobrane leczenie.
2: Ta terapia jest bardzo pomocna, przedłuża życie. Pani Marianna jest żywotną, bardzo energiczną, zaradną osobą. Te osoby w wieku 100 lat, które się zgłaszają do nas, to osoby są sprawne, energiczne i z reguły same dbają jeszcze o siebie przy jakimś niewielkim wsparciu najbliższej rodziny.
1: Mówi Dorota Kałużyńska, prezes zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Matki Polki. Sama pani Marianna leczenie znosi dobrze, regularnie przyjeżdża na wizyty i nie traci pogody ducha.
3: Dziękuję lekarzom za te uzdrowienie, wszystkim pielęgniarkom, wszystkim tym pracującym, bo są wszyscy bardzo, bardzo przyjemni i wzajemni. Dla mnie to wszyscy są bardzo dobrzy.
1: Lekarze przypominają, że historia pani Marianny pokazuje, iż nawet w bardzo zaawansowanym wieku warto się badać i podejmować leczenie, bo nowoczesna medycyna daje takim pacjentom szansę na zachowanie dobrej jakości życia.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Biblioteka to już nie tylko miejsce wypożyczania książek, to także spotkania, warsztaty i odpoczynek od cyfrowego świata. O przyszłości czytelni rozmawiali dzisiaj w Łodzi uczestnicy ogólnopolskiej konferencji Biblioteka w procesie w świecie nadmiaru. Do stolicy regionu przyjechali bibliotekarze, naukowcy i praktycy z całej Polski. Organizatorzy podkreślali, że współczesna biblioteka ma być tak zwanym trzecim miejscem, dostępnym dla każdego, niezależnie od wieku czy statusu materialnego.
3: Musimy tak przeprojektować nasze działania, aby były one atrakcyjne przede wszystkim dla naszych użytkowników, ale jednocześnie, żeby osoby, które tworzą te miejsca, żeby czuły satysfakcję zawodową, żeby miały szansę na to, aby proponować rzeczy, których do tej pory nie robili.
2: Mówi dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi Bożena Orczykowska. Statystyki pokazują, że zainteresowanie bibliotekami rośnie. W ubiegłym roku z Łódzkiej Biblioteki Miejskiej skorzystało ponad 150 tysięcy zarejestrowanych uczestników. To o 10 tysięcy więcej niż rok wcześniej. We wszystkich filiach placówki organizowanych jest rocznie około 4000 wydarzeń, od warsztatów i spotkań autorskich po zajęcia integrujące lokalne społeczności.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Wracają wakacje na Piotrkowskiej. Przez najbliższe dwa miesiące w centrum Łodzi niemal każdego dnia będą odbywać się bezpłatne wydarzenia kulturalne i rozrywkowe. W programie znalazły się koncerty, spektakle dla dzieci, stand-upy, jazzowe wieczory, potańcówki oraz nowości.
2: Od wtorku do niedzieli każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Mamy kilka nowych pozycji, chociażby balkon na 102, gdzie będzie muzyka grana prosto z balkonu, czy silent disco u nas tutaj w przestrzeni ulicy Piotrkowskiej 3. Mamy również jazzowe wtorki oraz piotrkowską kameralnie, które również cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców.
1: Mówi Michał Adamkiewicz, dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Nie zabraknie także koncertów w ramach Songwriter Łódź Festival. Na scenie pojawią się zarówno debiutanci, jak i uznani artyści z Polski i zagranicy.
3: Chociażby z Czech, czy na przykład Wysp Owczych. Na Songwriter Łódź Festival nie tańczymy za bardzo. Raczej jest to koncert dla publiczności słuchającej, skupionej, siedzącej. To są po prostu zupełnie inne wrażenia niż na przykład na Silent Disco.
1: Mówi współorganizator festiwalu Bartosz Borówka. Cykl Wakacje na Piotrkowskiej rozpocznie się za tydzień 26 czerwca i potrwa do końca sierpnia. Wszystkie wydarzenia będą bezpłatne.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Uważajcie na skrzyżowaniu Kościuszki-Struga. Zaczynają remont torowiska.
2: Przejazd będzie możliwy jednym pasem Alei Kościuszki, tylko na wprost.
1: Dokończą tunel średnicowy, ale wyburzą cztery kamienice.
3: PLK zapewniają wsparcie mieszkańcom objętym relokacją.
1: Jedni chcą uatrakcyjnić Las Łagiewnicki.
4: Będziemy Las Łagiewnicki chronić.
1: Drudzy mówią o niszczeniu przyrody. Polskie biblioteki zmieniają charakter.
5: Musimy przeprojektować nasze działania, aby były atrakcyjne dla naszych użytkowników.
1: Już nie tylko wypożyczalnia. Ma 100 lat i z powodzeniem przechodzi leczenie nowotworów w Matce Polce.
6: Dziękuję lekarzom za te uzdrowienie.
1: Koncerty i stand-upy na Piotrkowskiej.
7: Każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.
1: Cykl wakacyjnych wydarzeń wraca do centrum Łodzi. To był Dzień z Bliska.
8: El Radio. Warto wiedzieć.